wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: zasięgu twojego wzroku jest Goja w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, my mamy nadzieję, że jesteście w zasięgu naszych fal radiowych, które właśnie teraz emitujemy w waszą stronę, wysyłamy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry, witamy, spoglądamy na zegary, na zegarach już, tuż, szósta.
2: Mamy dzisiaj wtorek w kalendarzu i to jest 12 dzień maja, a nasz program zaczynamy od

0: wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Rządowy program CPN ceny paliw niżej zostanie po raz kolejny przedłużony. Senator Zbigniew Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Ósmoklasiści piszą dziś egzamin z matematyki.
2: Trochę się boję.
1: Poranne problemy na autostradzie A2 po kolizji dwóch samochodów ciężarowych między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej pół godziny. Dziś zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla do 6,93 zł. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja, ale minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do jutra. Wyrzucony z klubu, wyrzucony z partii. Senator Zbigniew Lenz nie jest już w Koalicji Obywatelskiej. Taką decyzję na wniosek Donalda Tuska podjęło prezydium partii. Jego wyrzucenie to pokłosie przyjęcia syna senatora bez kolejki na zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim.
3: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej formacji, dla całej Koalicji Obywatelskiej. Stąd taka decyzja, odpowiedzialność polityczna. Odpowiedzialność polityczna jest po stronie kolegi Lenza. My wnioski polityczne też z tego wyciągnęliśmy i decyzję polityczną podjęliśmy.
1: Komentuje Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zabiegu poza kolejnością zajmuje się NFZ i prokuratura. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
2: Trochę się boję.
4: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami. Tak.
1: Wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Łatwo nie było, tak egzamin ocenia polonistka Bartłomieja Rosiak. Z tekstów do analizy były m.in. bajki robotów Stanisława Lema. Był też tekst naukowy Stephena Hawkinga.
5: Zadania do tego tekstu były trudne. Wymagały takiego wnikliwego spojrzenia w tekst i w różne kwestie związane z tym, jak ten tekst jest zbudowany. A to jest trudne dla ucznia w tym wieku.
1: Jutro język obcy, a wyniki egzaminów ósmoklasistów 3 lipca.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Od samego rana przez centrum miasta jedziemy sprawnie, nie będzie tam jeszcze dużych zatorów, na pewno trochę więcej kierowców pojawi się na drogach dojazdowych, ale nie będzie tam też tragedii. Więcej aut może pojawić się na Brzezińskiej, Strykowskiej, Inflackiej czy Łagiewnickiej, a także w okolicach Aleksandrowskiej czy po drugiej stronie od Fabianickiej i Żgowskiej.

0: Gazeta w Łodzi.
1: Zdecydowanie pochmurny i deszczowy poranek czeka nas dzisiaj w Łodzi, więc parasole obowiązkowo zabieramy ze sobą. Nie będzie też zbyt ciepło, bo od rana na termometrach mamy 8-9 stopni, a maksymalnie możemy spodziewać się 14. Opady mają skończyć się koło południa, później jednak chmur będzie wciąż sporo. Trochę słońca ma pojawić się pod wieczór, no ale nie będzie go za dużo. Wiatr do tego może być trochę silniejszy po południu.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry! Po szóstej będziemy świętować Dzień Limeryków i Lepiej, bo lepiej wstawać bardzo wcześnie niż liczyć na tanie czereśnie.
3: Oj tak, po szóstej też każdy z was będzie mógł zaprezentować swojego lepieja, gdyż lepszy wtorek niż poniedziałek i na fryzurze przedziałek.
2: Brawo.
3: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. We wtorek, żeby nie było wątpliwości, gramy Bon Jovi, a na zegarach mamy 4 minuty po godzinie 6. Witajcie!

0: Król popu Michael Jackson nawiedził nas w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry z samego rana o 6.11. Dzisiaj mamy wtorek, 12 dzień maja i czas zajrzeć do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Pielęgniarek oraz Dzień Limeryków i Lepiej, które tworzyła Wisława Szymborska.
2: No i z tej okazji poprosiliśmy sztuczną inteligencję o napisanie takiego lepieja.
1: No i co z tego wyszło? Dawaj.
3: Lepiej we wtorek zjeść 3 ogórek, niż w poniedziałek szukać skarpetek, parówek i rurek.
4: No wspaniały to był lepiej. Wspaniały, nie zapomnimy go nigdy, ale może wy to zrobicie lepiej.
0: Lepiej, lepiej.
4: Lepiej. Mamy taką propozycję. 22, 4, 4, 3, 0, to dzwońcie, kochani. Zaczynamy apel poranny, czekamy na was i mamy coś w sam raz dla tych, którzy złapali poranny stupor. Siedzę i myślę teraz. Beata Kozidrak jest 12 po 6.

0: gitara, na wokalu niezapomniany Freddie Mercury, Radio Gaga. To przypominamy, że radio nie gaga, tylko gada i że to jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 20 minut po godzinie 6. Mówimy, żebyście nie zasnęli i zdążyli do pracy. Witamy.
1: Dzień dobry, mówimy wam we wtorek. Poranna jajecznica, poranna cappuccina i poranna chamba wamba. Dwie pierwsze rzeczy organizujecie we własnym zakresie. Tą trzecią by się po prostu zajmiemy. Chamba wamba tak za chwilę jest. W radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: TPOPL.
5: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
4: TPOPL.
6: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.

0: Już nie luty, a maj. Już nie poniedziałek, a wtorek. Zobaczcie, ile pozytywów udało się zmieścić w jednym zdaniu. A teraz czekamy na kolejne pozytywy od was, gdyż zaczynamy wtorkowy poranny apel w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Właśnie dotarłem do pracy i tak się zastanawiam, jak to obudzić pozostałych słuchaczy, którzy jeszcze pomału wstają z łóżek. Proponuję wiejski dzwonek.
2: To kogut był chyba, bo prosimy nie mylić z Tarzanem.
3: Tak, gdyż lepsza wiejska swojska jajecznica niż ten egzotyczny banan na śniadanie. Oczywiście 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poradny. A to już grupa Bonajem w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, żeby się chciało chcieć obudzić. 2 minuty, po 6:30.

0: tak sobie porównamy dzisiejsze piosenki do tych z lat 80., to trzeba przyznać, że kiedyś to się grało. Była melodia, był rytm. Noga chodziła, noga chodzi. A nie, nie widać, bo to radio. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, we wtorkowy poranek za 27.
1: No i żeby noga nie przestała chodzić, no to kolejne 80-tki, tak zwane 80. ulubione lata, Boskie, Buenos i Manam, ale wcześniej sprawdzimy, czy są już jakieś korki, jak wygląda dzisiejsza poranna droga do pracy samochodem.
2: Radio Złote Przeboje.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. fuzja.archicom.pl.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
12: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Poranne godziny szczytu jeszcze na dobre się nie zaczęły, więc przez samo centrum miasta jedziemy sprawnie, chociaż na pewno tłoczno robi się już w okolicach dróg dojazdowych, czyli na Brzezińskiej, Strykowskiej czy Palki, a także w okolicach Łagiewnickiej, Inflanckiej, Włókniarzy i Aleksandrowskiej. Więcej aut na pewno będzie też już na Pabianickiej i przy rondzie lotników lwowskich.
14: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj wtorek, 12 maja, dzisiaj dzień limeryków i lepiej i postanowiliśmy wybrać nasze ulubione lepieje. Przypomnijmy tylko, że lepiej to jest taki krótki gatunek literacki wymyślony przez Wisławę Szymborską. Na przykład
2: lepszy piorun na nosalu niż pulpety w tym lokalu.
3: Lepiej w głowę dostać drągiem niż się tutaj raczyć pstrągiem.
4: Też ma tak. No i to były piękne, to były kulinarne lepieje Szymborskiej, ale liczmy na lepieje z dowolnej kategorii, na przykład lepsze od poniedziałku wtorek, bo poniedziałek jest straszny.
1: No jakoś tak.
4: 22 4 4 0 i mail do nas to jest poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy za najmocniejszego lepieja. Wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 22 4 4 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: ikona lat 80., która zasłynęła właśnie tym skandalizującym hitem Relax, zakazanym swego czasu przez BBC, co paradoksalnie napędziło tylko sprzedaż ich pierwszej płyty. Frankie Goes to Hollywood, to o nich mowa, zagrali w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a my teraz ze studia muzycznego zaglądamy do studia wiadomości.
1: Strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Teraz leśnicy wchodzą do akcji, zaczynają liczyć straty. No, będą ogromne, to już pewne. Więcej szczegółów w najbliższych wiadomościach o 7.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
2: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
3: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
5: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Strausa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama. Mamy godzinę 7:00, w kalendarzu jest 12 maja i to jest wtorek. Przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Setki hektarów lasu spłonęły w Puszczy Solskiej. Leśnicy liczą straty. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prezydent Krakowa z kolei zerwał umowę z dorożkarzem po nagraniu z targów końskich. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić, mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
13: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa

0: stoją. I teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże, nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
1: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Jest weto prezydenta dla ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
2: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
1: Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć od 1 października. Prezydenckie weto komplikuje te plany. W przyszłym tygodniu nowy premier Węgier Péter Magyar przyjedzie do Polski. Potwierdziła to szefowa MSZ-u w Budapeszcie. Wizyta, jak powiedział premier Węgier, ma odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Gazeta Wyborcza ustaliła, że w planach wizyty jest odwiedzenie Warszawy, Gdańska i Krakowa. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
3: To nagranie widziałem. Nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać. Różni są dorożkarze.
1: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Zachowanie mężczyzny potępiło też Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich i usunęło go ze stowarzyszenia.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Mateusz Stanicki, zapraszam. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Znamy rozstrzygnięcia wszystkich spotkań 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu tej odsłony zmagań Krakowia zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem. To oznacza, że na dwie kolejki przed końcem sezonu wciąż nie wiadomo ani kto zostanie mistrzem Polski, ani kto spadnie. Pewne jest tylko, że z Ekstraklasą pożegna się Termalika Brukwet, nie Księcza, ale dwóch kolejnych spadkowiczów dopiero poznamy.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Poranne godziny szczytu są już coraz bliżej centrum, więc tłoczno zaczyna robić się na skrzyżowaniu Marszałków. Ciężko jedzie się też przez Rondo Solidarności. Utknąć można na Falki Wojska Polskiego i ciężko jedzie się przez Zachodnią, zwłaszcza przy Ogrodowej Drewnowskiej czy Lutomierskiej. Tłoczno będzie też na Konstantynowskiej i przy Rondzie Lotników Lwowskich.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Od rana w Łodzi zdecydowanie przydadzą nam się parasole. Padać ma mniej więcej do 12. Później pozostanie z nami i tak dużo chmur. Dopiero wieczorem ma pojawić się trochę słońca, a i tak nie będzie go jakoś bardzo dużo. Dzień nie zapowiada się też ciepły, bo na termometrach mamy teraz 8 stopni. Maksymalnie możemy spodziewać się 14. No, pogoda nie jest najlepsza, ale też deszcz jest zdecydowanie potrzebny. Wiatr do tego nie powinien nam za bardzo przeszkadzać.
0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
2: Dzień dobry. Po 7 z okazji wtorku pojawi się u nas sztuczna inteligencja w jak najbardziej prawdziwym cyklu Krótkie Zwoje w Radiu Złote Przeboje i wyjaśni nam włosy w uszach.
3: Po 7 wrócimy też do lepienia lepiej, czyli wierszyków, z których dowiadujemy się co lepiej albo co lepsze. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Najlepsze na świecie. Gramy Pet Shop Boys. Byliście na koncercie? Nie? Żałujcie. 5 po 7.

0: Jeden z naszych absolutnie ulubionych głosów o poranku. Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 7. A my mamy w Radiu Złote Przeboje taką nową koleżankę prowadzącą programy, która przyjdzie, zakręci się, coś powie, potem zaśpiewa coś i od razu wszyscy mówią, że to prawdziwa gwiazda. Niech no koleżanka skromnie się przedstawi i zaprosi.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.
0: Maj w Radiu Złote Przeboje. Zdecydowanie należy do Beaty, a najbliższe spotkanie z naszą gwiazdą prowadzącą już o 12.30.
2: No i wtedy pojawi się historia piosenki, której generalnie to w ogóle miało nie być, która jest łopatologicznie prosta w warstwie tekstowej i w której Beacie Kozidrak nie pasuje nawet tonacja, co gorsza to jedna z ulubionych piosenek całej Polski. A ciekawi jesteście, która to piosenka, no to bądźcie z Radiem Złote Przeboje także o 12.30. Polecamy, zapraszamy. 12 po 7 w tej chwili i u nas Shania Twain.
3: Let's go, girls.

0: Lata temu dali ostatni mini koncert przy okazji odsłonięcia ich gwiazdy w Rock and Roll Hall of Fame. Duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ten dzień to wtorek, 19 po 7.
1: No a skoro wtorek, to za 10 minut to damy głos sztucznej inteligencji. W cyklu Krótkie Zwoje w Radiu Złote Przeboje sztuczna koleżanka w rozumie rozkmini teorię względności oraz, uwaga, włosy w uszach. Polecamy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Złote Zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w krótkich zwojach mamy kilka pytań, na które człowiekowi trudno znaleźć sensowne odpowiedzi, więc może AI sobie poradzi.
2: Na początek pytanie, która praca jest najcięższą i najmniej przyjemną na całym świecie?
3: Praca serwisanta klimatyzacji. Cały dzień spędzasz w budynkach bez działającej klimy. A kiedy ją naprawisz i wreszcie robi się przyjemnie chłodno, to wtedy wychodzisz.
1: Kolejne pytanie brzmi, jakie jest najlepsze hasło do komputera?
3: Nie mogę ci zdradzić swojego, ale twoje hasło prawdopodobnie zablokowało dostęp częściej tobie niż innym ludziom.
2: Okej, a jak najprościej zrozumieć teorię względności Einsteina?
3: Najprościej na przykładzie. Pomyśl, że kraby myślą, że to ludzie chodzą bokiem. Wszystko jest względne.
1: No to na koniec ostatnie pytanie. Dlaczego z wiekiem rosną włosy w uszach?
3: Im starsi jesteśmy, tym mniej włosów rośnie nam tam, gdzie byśmy chcieli, a coraz więcej tam, gdzie nie chcemy. Ale mnie to nie dotyczy, bo mnie rosną krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje. Chłe, chłe, chłe, chłe, chłe.
0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.

0: Blue i Madonna, rok 1986. Dzieci chodziły do kina na Bolka i Lolka na Dzikim Zachodzie. W telewizji poleciał pierwszy odcinek Teleekspresu, a jeśli chodzi o filmy dla dorosłych, to Krokodyl Dundee rządził. I dokładnie w tych czasach, w tym momencie Madonna zaśpiewała tę piosenkę, którą zagraliśmy w radiu. Złote przeboje, lata 80. rządzą. Za 20 minut 8.
1: Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy. Za chwilę Brodka będzie śpiewać, a wcześniej sprawdzimy, czy zdążycie beznerwowo i bezstresowo do pracy na 8, czy może utkniecie w korkach.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V. Teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
17: Poranne godziny szczytu w Łodzi rozkręciły się już na dobre i utknąć można teraz w kilku miejscach, przede wszystkim na Sienkiewicza, zwłaszcza przy Piłsudskiego i Nawrot, ale podobnie sytuacja wygląda na Żeromskiego, Struga, Zamenhofa i Bulczańskiej. Tłoczno będzie też przy Ogrodowej, Zachodniej i Pruchnika, a także w okolicach Lutomierskiej, Wojska Polskiego czy Palki.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Wtorek, 12 maja, dzisiaj dzień limeryków i lepiej. I postanowiliśmy wybrać nasze ulubione lepieje albo posłuchać waszych własnych literackich dokonań. No to spróbujmy. 2-2-4-4-3-0.
2: Lepiej być we dwoje, gdy gra radio, to te przeboje. O, lepiej słuchać radia z rana, niż oglądać ziobrę w Stanach.
3: Gdyż my nastrajamy zdecydowanie pozytywnie, najważniejsze wiadomości też mamy dla was co rano.
4: 22-4-4-3-0 to jest numer do nas, mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najmocniejszego, najśmieszniejszego lepieja wyślemy komuś najlepiejszą złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku. 2-2-4-4-3-0.
0: Mamy temat.

0: Cudownie jak zawsze Rockset w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4.8. Czy pamiętacie Ewę, co to nie była Ewą? Czy pamiętacie Uwijanie Masła i Kajne Gręcen? Były to niezapomniane momenty Polski na Eurowizji, ale czas na napisanie nowej historii.
1: Mocno dzisiaj trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, bo dzisiaj półfinał Eurowizji. Jak było na próbach wczoraj?
0: Jak?
1: No posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8.00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Erste Bank Polska. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
9: 12 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest wtorek, jest 8. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Baranińska.
10: USA nie ujawniają, jak Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. Po języku polskim czas na matematykę. Drugi dzień egzaminów ósmoklasistów. Polska zawalczy o finał Eurowizji. Dziś występ Alicji Szemplińskiej. Departament Stanu USA odmówił poinformowania, w jakim trybie do Stanów Zjednoczonych przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powołał się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Polska prokuratura bada, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze wylecieć z Węgier do Stanów Zjednoczonych, na jakich zasadach polityk tam przebywa. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszport. Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, dzisiaj matematyka. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej numer 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
11: Jesteś przygotowany?
12: 50-50, trochę. Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
11: Źle. Dlaczego źle?
12: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
13: Lekkie obawy.
11: Przygotowywałeś się?
13: W tamtym tygodniu zacząłem.
11: Jesteś przygotowany?
13: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
11: Byłeś lepiej przygotowany do polskiego, czy jesteś do matematyki?
13: Do polskiego bardziej lepiej przygotowany.

0: Trochę się stresuję, ale jest okej.
1: Okay. Większy stres przed matematyką czy przed polskim?
0: Większy stres przed matematyką.
2: A jutro ostatnia część egzaminu ósmoklasisty, czyli język obcy. Z kolei na maturze dzisiaj rano pisemny egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Po południu przeprowadzone będą pisemne egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni. Wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznawali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
3: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
2: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start godzina 21.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: O tej porze kierowcom przyda się na pewno dodatkowa dawka cierpliwości, bo można utknąć w kilku miejscach, między innymi na Palki, zwłaszcza przy Wojska Polskiego i przy Telefonicznej, ale przez Rondo Solidarności wcale nie jedzie się łatwiej. Na skrzyżowaniu Marszałków też dobrze będzie mieć trochę więcej czasu, podobnie sytuacja wygląda przy Zachodniej.

0: właściciel salonu Giri, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Pogoda w Łodzi.
2: Cały czas pochmurna i deszczowa aura utrzymuje się w Łodzi. Tak ma być mniej więcej do południa. Później chmury i tak się jednak nie rozejdą i będzie ich sporo na niebie. Dopiero pod wieczór ma pojawić się trochę więcej słońca, a i tak nie będzie go jakoś bardzo dużo. No deszcz co prawda jest potrzebny. Ciepło też nie będzie bardzo, bo na termometrach mamy 8 stopni. Możemy 14 spodziewać się maksymalnie. Wiatr będzie umiarkowany.
1: Radio Złote Przewoje 101,3 FM.
0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: To jest Radio Złote Przewoje na dzień dobry.
3: Dzień dobry, po ósmej wystąpił u nas niezwykle ciekawy gatunek, tak zwane mózgotrzepy podróżnicze. Po ósmej też komuś z was wyślemy mózgotrzepną kawę poranną.
4: W nagrodę za udział w dyskusji porannej i za najlepszego lepieja, bo dzisiaj dzień limeryków i lepiej właśnie. To jest Radio Złote Przewoje. Na dzień dobry we wtorek, witamy, 4 minuty po godzinie 8, gramy wam Sabrinę.

0: serce przebite szczałą, jak to się mówi u nas w kraju. Corazon Espinado Santana w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 minut po godzinie 8. A teraz uwaga, w porannym programie wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czy jechać na wakacje. My mówimy jechać i to jak najdalej jechać.
1: No bo kiedy siedzisz w domu, to twój mózg się szybciej starzeje. No, za to kiedy podróżujesz, to zmieniasz otoczenie, poznajesz nowe kultury. No to i opóźniasz objawy demencji nawet o 7 lat.
2: Wspaniale, ale jest Jóźka Dziekciu, kochani. Braki paliwa lotniczego mogą sprawić, że bardzo szybko zapomnimy o podróżach, które dotąd odbyliśmy. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Póki czas my lecimy z parostatkiem, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Krzysztof Krawczyk teraz, 13 minut po godzinie 8 we wtorek.

0: I Wanna Dance With Somebody. Głos Whitney Houston płynie z głośnika radia Złote Przeboje na dzień dobry, a Polacy mają, tak jak my, prowadzący niespokojne nogi. Tak działają największe przeboje lat 80. i 90.
1: Jest 19 minut po godzinie 8, a my przypominamy, lepiej dostać kawę porannego programu niż lecieć do coffee shopu do Amsterdamu, prawda? Za najlepszy lepiej za 10 minut wręczymy kawę w prezencie. Wchodzicie w to? Jeśli tak, to dzwońcie pod numer 224430.
2: Autopromocja.
3: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
4: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
5: Ktoś taki jak ja.
6: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
5: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
4: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
5: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Przeceny XXL w Media Expert.

0: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy wtorek, 12 dzień maja, to jest dzień limeryków i lepiej. I postanowiliśmy wybrać nasze ulubione lepieje. Przypomnijmy tylko, że lepiej to jest taki krótki gatunek literacki wymyślony przez Wisławę Szymborską. No i czas na podsumowanie.
2: Lepiej wypić kawę z rana niż tyrać na budowie na kolanach.
3: Lepiej pracować niż chorować.
4: Lepsze radio z przebojami niż TV z politykami.
5: Lepiej błąkać się w robocie niż już myśleć o sobocie.
6: Lepiej nocem orać pole niż się uczyć w takiej szkole.
7: Lepiej śpiewać i tańczyć z koleżankami niż się nudzić wieczorami.
8: No proszę, to za tego ostatniego lepieja wysyłamy złotą kawę porannego programu, bo ten lepiej był zdecydowanie lepiejszy niż inne, ale za wszystkie lepieje bardzo, ale to bardzo wam dziękujemy, kochani, a jutro sprawdzimy, czy zdarzyło wam się wyjść z domu w czymś nietypowym.

0: So Good Sonic w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, jak 26 lat temu w dyskotece tańczyłem przy tym przeboju, to mogłem zrobić takie przeprosty, czyli noga mogła się wygiąć w drugą stronę. Dzisiaj już nie mogę. Nie wiem dlaczego. Kolega może
1: No ciekawe, ciekawe, ciekawe. Kolega na wszelki wypadek nie próbuje, zwłaszcza w chłodne poranki, a że mamy zimnych ogrodników, to wam też odradzamy, kochani. Za 20 minut będzie godzina 9, za chwilę sprawdzimy, czy drogi do pracy o tej porze może są zakorkowane, a później Rock Me Amadeus, Falco pojawi się w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Cały czas ciężko jedzie się przez centrum miasta, żeby się przez nie przebić. Polecam mieć trochę więcej czasu na trasę. Na pewno tłoczno jest teraz na Struga czy w okolicach Kościuszki i Wólczańskiej. Podobnie sytuacja wygląda na Kilińskiego, Tymienieckiego i Przędzalnianej. Wróblewskiego Politechniki tutaj też aut będzie więcej.
19: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Kondios na dobrą podróż do pracy. Tak wam gra we wtorek Radio Złote Przybylina. Dzień dobry, za 9 minut będzie 9, a teraz zajrzymy sobie na Litwę, bo wiadomo, Litwo, ojczyzna moja i Cięcielina Pała. No, tak. I takie tam. Tak,
1: od 3 maja Litwa wprowadziła zakaz wjazdu dla pojazdów z Rosji przewożących ponad 200 litrów paliwa.
2: Wygląda na to, że rosyjskie czołgi już zajazdu na Litwę nie uczynią. Już tam nie wiadomo. A teraz będzie zespół, który ma łącznie 1500-1900 lat, a mimo to wjechał nie dalej jak w zeszłym roku na koncert do Polski. Beach Boys w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry za 8.09.

0: Kokomo, Beach Boys w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, tak wam gramy w wtorkowy poranek za 5:09, a teraz czas najwyższy na rozwinięcie czerwonego dywanu.
1: Największe nazwiska kina, prestiżowe nagrody i walka o Złotą Palmę. Dzisiaj startuje festiwal filmowy w Cannes. No i już wiadomo, że nagrodę odbierze m.in. Barbara Streisand. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 9:00 posłuchajcie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Reklama.
13: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
14: Wiadomości z Łodzi.
15: Natalia Dobrowolska. Paweł K., znany jako adwokat od Strumien na Kółkach, przebywa w zakładzie karnym w Krubieszowie. Komisja penitencjarna zdecyduje teraz, czy pozostanie tam, czy trafi do innej jednostki. Prawnik został zatrzymany po poszukiwaniach listem gończym. Ma do odbycia 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. A dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, dzisiaj matematyka. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły numer 64 pytał Bartosz Kądziołka.
16: Jesteś przygotowany?
17: 50-50, trochę.
18: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
17: Źle.
16: Dlaczego źle?
18: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
16: Lekkie obawy. Przygotowywałeś w tamtym tygodniu, zacząłem. Jesteś przygotowany?
17: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
15: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. A na koniec jeszcze o tym, że jeszcze w tym roku zmodernizowana zostanie stacja kolejowa w Spale. PKP podpisały w tej sprawie porozumienie z gminą Innowód. Inwestycja obejmie między innymi remont peronu, nowe oświetlenie oraz budowę drewnianej wiady nawiązującej do architektury miejscowości. Prace mają rozpocząć się i zakończyć jeszcze w tym roku.
14: Radio Złote Przeboje.
19: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
14: Pogoda w Łodzi.
15: Cały czas około 8 stopni mamy na termometrach w Łodzi i wciąż towarzyszą nam opady deszczu. Bardzo ciepło dzisiaj nie będzie, no ale ten deszcz jest zdecydowanie potrzebny. Skończy się koło 12-13 i później na niebie utrzymają się chmury. Na słońce wygląda na to, że nie będziemy mieli dzisiaj większych szans. Maksymalnie na termometrach zobaczymy jeszcze 13 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie w dolnej granicy normy.
14: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
19: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
13: Zaczynamy przedpołudnie z radiem Złote Przyboje, wtorkowe przedpołudnie. Dzisiaj, jak zawsze, największe przyboje lat 80. i 90. specjalnie dla wszystkich, którzy uważają, że ta muzyka jest po prostu najlepsza. My tak myślimy i cieszymy się, że jesteście z nami. Gosia Kościelniak zapraszam, a za chwilę z cyklu Robota nie zając. Dzisiejszy temat naszych luźnych radiowych pogawędek.

0: wczoraj tak pięknie rozhuśtały się nasze wspomnienia dotyczące tego, o czym marzyliśmy, kiedy byliśmy dzieciakami, o jakim zawodzie, kim chcieliśmy zostać. To najczęściej zadawane pytanie dzieciakom, kim zostaniesz w przyszłości, astronautą, strażakiem, czy może jednak wielką piosenkarką. Świetne były wasze odpowiedzi, ale wszystkie mi się nie zmieściły na antenie. Jeszcze dzisiaj chciałabym się nimi podzielić z wieloma słuchaczami. No i cały czas można będzie dzwonić i opowiadać, kim chcieliście zostać w dzieciństwie, jakie były wasze marzenia, a kim z zawodu jesteście dziś. Bo to połączenie, to zestawienie jest czasami przepiękne, czasami komiczne, czasami wzruszające, a czasami po prostu bardzo rozsądne.
1: To Agnieszka. Ja chciałam zostać psychologiem, pracowałam jako księgowa, a teraz jestem rolniczką.
0: Wczoraj fioletowy kubek Radia Złote Przeboje otrzymał Bartosz, który w dzieciństwie mówił mamie, że albo zostanie śmieciarzem, bo był zafascynowany tymi pięknymi śmieciarkami, albo papieżem. 2244 i 30. Dzwonicie, bo robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
6: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
7: Tak już jest! Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty! Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

uwielbiam Jamiroquaya i ten ich najbardziej znany kawałek, że tak powiem, Virtual Insanity. Przed nami największy przebój najbardziej znany grupy Toto. W tym roku obchodzi swoje 44. urodziny. Tenże utwór trudno bardziej wpadający w ucho przebój, gdy chcemy komuś pokazać, jak wyglądała, jak brzmiała muzyka w latach 80. Ale gitarzysta Toto, Stevie Lukather, wspomina, że no nie wierzył w sukces tego singla. Uważał, że to jest najgorsza piosenka na płycie. Nie pasowała jego zdaniem, tekst nie miał sensu. I jeszcze przyrzekł, że jeśli ten utwór stanie się hitem, to on przebiegnie nago po bulwarze Hollywood. Mimo takiego nastawienia, ten przebój oczywiście się ukazał jako singiel i natomiar złego podbił cały świat. Z jednej strony zapewnił to pozycję giganta rocka, a z drugiej no, grupa kojarzy się przede wszystkim właśnie z tym wielkim przebojem i kilkoma innymi, takimi bardzo melodyjnymi. Czy pan Steve dotrzymał słowa i przebiegł bez ubrania przez bulwar Hollywood? Niestety nie mam danych. Może ktoś wie, to niech da znać. A teraz już Toto i Afryka.

0: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewien.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
0: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup Twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być Twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena. Reklama.

0: nie zając.
1: Właśnie, więc w wolnej chwili dzwonicie lub piszecie do Radia Złote Przeboje, do mnie, żeby podzielić się takim krótkim zestawieniem. Kim chcieliśmy być, gdy byliśmy dziećmi, jeśli chodzi o nasz zawód, a kim jesteśmy teraz w dorosłym życiu? 2244430.
2: Ja jako dziecko marzyłam o tym, żeby być baletnicą, tancerką. Było to moje ogromne marzenie. Jestem inżynierem budowlanym, a także pracowałam jako kosmetyczka.
3: No ja zawsze chciałem być marynarzem, potem chciałem być żołnierzem. Ostatecznie skończyło się na tym, że byłem żołnierzem, byłem mechanikiem lotniczym, a teraz jestem kierowcą. Pozdrawiam.
4: No przepiękne pytanie, marzenie z dzieciństwa. Marzyłam o tym, żeby uczyć się na ogrodnika. Przez jakiś okres pracowałam tylko w wytwórni parzy jako technolog. Potem życie mnie skorygowało tam nędzną księgową.
5: Gdy byłam dzieckiem, zawsze pytali mnie, kim będę chciała być w przyszłości. Zawsze odpowiadałam, że będę żoną dyrektora. Jestem nauczycielką.
1: Żoną dyrektora? Toż to jest zawód dopiero. Wiemy, z którego filmu to pochodzi. Świetne, pozdrawiam serdecznie. Mam kubek fioletowego koloru z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje za najciekawszą odpowiedź, choć wszystkie wasze odpowiedzi uwielbiam. 2244430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl.
0: Robota nie zając.

0: Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: TPOPL.
5: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Reklama.
12: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
13: Wiadomości z Łodzi.
14: Natalia Dobrowolska. Ponad 0,5 kg narkotyków zabezpieczyli policjanci podczas akcji w Skierniewicach. Funkcjonariusze znaleźli mefedron, amfetaminę i marihuanę ukryte w pralce w jednym z mieszkań. Zatrzymany został 36-letni mieszkaniec miasta. Trafił do aresztu na 3 miesiące. A przed nami tegoroczna Noc Muzeów. W nocy z soboty na niedzielę instytucje kultury w Łodzi i nie tylko otworzą się na zwiedzających. Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie albo za symboliczną złotówkę, mówi Agnieszka Cesarz-Cerska z Sądu Okręgowego.
15: Przeniesiemy się do 1935 roku. W areszcie na swój drugi proces czeka ślepy Max. Czy łódzkiemu Al Capone ponownie uda się oszukać przeznaczenie i odeprzeć te zarzuty, które wobec niego postawione?
14: Sąd zaprasza na spotkanie z technikiem kryminalistyki albo grę terenową. A na Widzewie działa już nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przok przy Kastrowicza 10 jest czwartym takim miejscem w Łodzi. Mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać m.in. stare meble, gruz, zużyte opony czy tekstyle.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
14: Z parasolem dobrze będzie dzisiaj się nie rozstawać w Łodzi. Do południa przynajmniej mają towarzyszyć nam opady deszczu, a później i tak pozostaną z nami chmury, więc też niczego tak naprawdę nie wiadomo. Deszcz jest bardzo potrzebny, a więcej słońca ma pojawić się jutro, więc jeszcze się może dogrzejemy. Na termometrach mamy 8 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 13. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie utrzyma się dzisiaj w dolnej granicy normy.
13: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
16: Niczego oczywiście nie sugeruję, ale jakby ktoś miał ochotę ze mną wypić kolejną kawę, to zapraszam do Radia Złote Przeboje przy Headhunter, przy Cyndi Lauper już teraz. 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam. Robota nie zając, nasz cykl. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jakie mieliśmy marzenie w dzieciństwie i jeśli chodzi o zawód naszej przyszłości, a co rzeczywiście z tego wszystkiego wyszło. Ciekawe zestawienia nam wychodzą 2, 2, 4, 4 i 3, 0. No i też przypominam, że dzisiaj o 12.30, jak co dzień od początku maja, jest w Radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak opowiada o swoich największych przebojach.

Girls Just Wanna Have Fun. Dziewczyny po prostu chcą się dobrze bawić, ale na początku lat 80. Cyndi Lauper raczej nie miała zbyt wiele czasu na dobrą zabawę. Była właściwie upadłą artystką po rozpadzie jej zespołu Blue Angel i po procesie sądowym jej menadżer były zażądał, żeby oddała mu 80 tysięcy dolarów. Cyndi zbankrutowała, ledwie wiązała koniec z końcem z pensji kelnerki, śpiewała za grosze w barach w Nowym Jorku. No i stało się, bo podczas jednego z koncertów zwróciła na siebie uwagę menadżera Davida Wolfa, który pomógł jej wrócić do branży. I w 1983 roku Cyndi Lauper podpisała kontrakt, chociaż nie obyło się bez negocjacji, nie zgodziła się na warunki wytwórni i dzięki swojemu uporowi wypracowała kompromis. Mianowicie zgodziła się na wykonanie części proponowanych jej piosenek, ale pod warunkiem, że będzie mogła tworzyć własne aranżacje i zmieniać czasem teksty. I tak odkryła utwór Girls Just Want to Have Fun, który wcześniej w 79 roku napisał i nagrał jako demo Robert Hazard, muzyk z Filadelfii, a Cyndi zrobiła to po swojemu i to jak. Jest 11:10, Radio Złote Przeboje, teraz Killer.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, dlatego w ten szarawy dzień, szarawy jak najpiękniejszy zając, pracując, dzielimy się też tym, jak odpowiadaliśmy w dzieciństwie na pytanie, a ty kim zostaniesz, gdy dorośniesz, dziecko? No i kim zostaliśmy rzeczywiście? Jakie było nasze dziecięce marzenie? A jaki zawód wykonujemy, gdy jesteśmy już dorośli?
2: Hej kochani, tu Teresa z Lubelskiego. Ja jak byłam młoda, to strasznie chciałam być nauczycielką. Niestety marzenia się nie spełniły, ale córki spełniły moje marzenia. Mój brat to chciał być, no to dopiero, księdzem albo rencistą, bo mówił, że o, są najlepsze zawody. Nie trzeba nic i pieniądze się ma.
3: Dzień dobry, ja chciałam zawsze być panią z biura. Mieć telefon, kawę, dużo papierów. Mam telefon, kawę, no i komputer.
4: Słucham was codziennie, macie zarąbiste tematy. Jak byłem dzieckiem, tak jak większość chłopców, chciałem być strażakiem. Poświęciłem się morzu. Pracowałem na statkach, na kutrach rybackich na Bałtyku. Ponad 35 lat mojego życia tam oddałem. I powiem wam jedno, pokochałem morze. Nigdzie indziej bym się nie widział. Miłego.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. A to wzruszające. A jak pięknie pod spodem rzeki Babilonu, gdy zacząłeś mówić o morzu, zaczęły szumieć. 2-2, 4-4 i 3-0. No i mam kubek fioletowego koloru z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Taki porcelanowy oddam za najciekawszą odpowiedź. No i adres jeszcze robota@złoteprzeboje.pl. Czekam do 12:00, jest 11:30.

0: Kamper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
10: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974. www.comfortlife.com.pl.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
20: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

Od początku maja jest z nami nasza nowa koleżanka, nowa prowadząca, a równocześnie bardzo dobrze nam i wam wszystkim znana, głównie ze swojej fantastycznej muzyki. Beata Kozidrak dołączyła do redakcji Radia Złote Przeboje i w niedzielę od godziny 12 do 14 już mieliście okazję usłyszeć ją w jej programie autorskim, no a codziennie o 12.30 w rozmowie z Piotrem Jaworskim także opowiada dokładnie o swoich największych przebojach, przeróżne ciekawostki, nieznane historie i zdanie Beaty na przeróżne tematy, o jak się pięknie zarymowało. Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak już o 12.30 również dzisiaj. Posłuchajcie, o którym wielkim przeboju i jaką historię opowie dzisiaj Beata. Poczekamy na to razem.

0: Can't Get Enough. Ciągle nie mam dosyć Depeche Mode z roku 81. Pamiętam, jak panowie z Depeche Mode wtedy wyglądali jak szczypiorki, takie z klasy maturalnej, chudziutkie i młodziutkie, no ale już grali fantastycznie. Za 3 minuty 12 Radio Złote Przyboje. Zapraszam na wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
2: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
1: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu.

0: spędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Reklama.
8: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Wiadomości z Łodzi.
10: Natalia Dobrowolska. Instytucje kultury w całej Polsce znów otworzą się na Noc Muzeów. My, muzealnicy, odliczamy już ostatnie godziny. Nie możemy się doczekać, mówi Aneta Dalbiak z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
11: Noc Muzeów jest zawsze magiczna, szczególnie dla muzealników, bo to jest dla nas wielkie święto. W tym roku pokażemy 3 nasze sztandarowe wystawy stałe i mówię tutaj o Miasto Moda Maszyna. To jest wystawa, która cieszy się niesłabnącą popularnością wciąż. Szczególnie piętro poświęcone modzie, która jest teraz bardzo na czasie po premierze filmu Diabeł ubiera się u Prady.
10: Noc Muzeów już z soboty na niedzielę. A w Poddębicach samochód osobowy uderzył w ścianę budynku. Za kierownicą siedział 37-letni mieszkaniec gminy Poddębice, który, jak ustalili policjanci, był po spożyciu alkoholu. W aucie podróżowało 5 osób i wszystkie trafiły do szpitala na badania. A w Łodzi trwają zdjęcia do nowej wersji filmu Nieśmiertelny. Ekipy filmowe pracują m.in. w okolicach Archikatedry i dworca Łódź Fabryczna. Reżyserem produkcji jest Czad Stachelski, a w filmie wystąpić ma Henry Cavill. Premiera filmu planowana jest na przyszły rok.
9: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
9: Pogoda w Łodzi.
10: Cały czas pochmurna i deszczowa aura towarzyszy nam w Łodzi. W kolejnych godzinach powinno się już nieco uspokoić, jeżeli chodzi o deszcz, ale chmury zostaną z nami na niebie do końca dnia. 8 stopni mamy na termometrach, maksymalnie możemy spodziewać się 13 i wiatr będzie umiarkowany. Jutro ma trochę mniej padać i po południu pojawi się więcej słońca. W czwartek natomiast temperatura nieco wzrośnie.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
12: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
8: Dzień dobry, witam razem z Wami. Dzisiejsze wtorkowe popołudnie majowe, raczej pochmurne, troszkę mokre, ale chyba większość z nas na ten deszcz czekała. Gosia Kościelniak, zapraszam. Powitamy się w tej godzinie wielkim przebojem słodkiego, miłego życia. No właśnie, bo marzyliśmy przecież o jakimś życiu. Dzisiaj akurat skupiamy się na stronie zawodowej. Kiedy byliśmy dziećmi, mieliśmy gotową odpowiedź na pytanie, kim zostaniesz, kiedy będziesz duży lub duża. No i co z tego wyszło? Za chwilkę podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy w Radiu Złote Przeboje.

0: Marta Niezając.
1: Kim chciałem być, gdy byłem dzieckiem, a kim jestem teraz? Takie dzisiaj wspomnienia uruchomiliśmy. W związku z tym ostatnie na dziś wasze telefony.
2: Cześć, Ziśka z tej strony. Jako mała dziewczynka chciałam być stewardessą. Później jako nastolatka chciałam być kierowcą ciężarówki. Marzenie się spełniło, jestem kierowcą. Było to bardzo głupie marzenie.
3: Od najmłodszych lat rozbierałem i składałem wszystko, co się dało. Teraz od 40 ponad lat jestem mechanikiem rowerowym i reanimuję rowery.
4: Słuchajcie, ja to tak nudno chciałam zostać dentystką. Rwałam mojemu bratu wszystkie zęby, oczywiście mleczaki. No, jestem nauczycielem. Natomiast słuchajcie, moja córka chciała zostać, uwaga, kieszonkowcem. Na szczęście została fryzjerką.
1: Dziękuję bardzo. To sympatyczne marzenia i plany na życie. A dzisiaj kubek nasz, fioletowy, piękny, na wspaniałą kawę lub herbatę z limitowanej edycji Radio Złote Przeboje wędruje do tej oto osoby, bardzo pomysłowej.
5: Ja zawsze chciałam od dzieciństwa, żeby wszyscy za mną biegali i każdy liczył się z tym, co robię. Dzisiaj jestem kierowcą autobusu miejskiego i faktycznie wszyscy biegają.
1: No rzeczywiście, trzeba przyznać, że właściwie prawie każdy z nas biegł kiedyś za kierowcą autobusu. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, ściskam, jutro znowu się bawimy. Robota nie zając, a już niedługo dzisiejsze nasze spotkanie z Beatą Kozidrak, która opowie ciekawie o swoim kolejnym wielkim przeboju.
0: Robota nie zając. Spinderella cut it up.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Reklama.

0: Zbliża się 12.30, więc już teraz zapraszam na spotkanie z Beatą Kozidrak i Piotrem Jaworskim. Posłuchajmy razem.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Beata Kozidrak, o tej porze jesteśmy. Dzień dobry, witamy, przeprowadzam nową prowadzącą.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie o tej porze pojawiają się opowieści związane z piosenkami, które gramy w radiu Złote Przeboje. Myślę i słowa, tej piosenki miało nie być.
3: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś się tak odsuwałam generalnie.
2: Nawet to mi się nie podobała, tak?
3: Mnie się nie podobała.
2: Szykowaliście materiał na płytę.
3: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... wiesz, jakoś tak...
2: Kocham cię.
3: Tak z grubej rury od razu, a nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią, tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie z moim mężem Andrzejem i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze wszystko się ułoży, ale się nie poukładało.
2: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
3: Takie wspomnieniem ładne... i tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam tą piosenkę. Ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna. No gdzieś...
2: Nic tam nie pasowało.
3: Nic, po prostu. Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kochać się na koncertach, no to wszyscy mnie to już szaleją.
2: No, prawda? I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
3: No to całe szczęście, oby to zostało kocham się na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
2: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, chyba trochę od niechcenia, tak
3: zacząć. Albo może razem.
2: No dobra.
3: 3, 4.
2: Kocham cię.
3: Jeszcze, 3, 4. Kocham cię.
2: Pięknie.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi ceną każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
14: I to razem!
15: Przyjemnie spędzić czas.
14: Ale pachnie!
13: Spróbować czekolady.
15: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
14: O, wow!
13: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
16: Miesiąc zamknięty na plusie?
17: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
16: A jak to działa?
17: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
16: To rzeczywiście jasny wybór.
17: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: nie dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu zabij serca mego lud.
1: Jutro kolejna historia opowiedziana przez Beatę Kozidrak. Jeszcze nie wiemy, którego przeboju będzie dotyczyć, ale już wiemy, o której dzisiaj rozpoczniemy nasz konkurs, naszą zabawę, w której podpowiedzi ma dla Was również Beata Kozidrak. To będzie na pewno niedługo, więc bądźcie blisko radia. A o co chodzi? Hasłem jest coś, co jest związane z Beatą Kozidrak bezpośrednio lub z jej muzyką, albo w ogóle z latami 80. i 90. Mamy trzy podpowiedzi. Dzwonicie, dajecie odpowiedź, mówicie też za co lubicie Radio Złote Przeboje, a my wybieramy spośród dobrych odpowiedzi to najciekawsze uzasadnienie. I co do wygrania? Świetne, śliczne radyjka z limitowanej edycji Radio Złote Przeboje, białe, takie stylizowane na odpowiednie interesujące nas lata, no i bardzo ładne zdjęcie Beaty Kozidrak z jej osobistym autografem. Można to zobaczyć na naszym Instagramie, więc zajrzyjcie. No i bądźcie blisko radia.

0: Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 13. I najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy, co dzieje się właśnie teraz, a co jest istotne. Zaraz potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Cappuccino. Kafe latte.
14: Co robisz?
13: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
15: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 30.

0: stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Kolejny egzamin za nimi, ósmoklasiści napisali dziś matematykę. W Sejmie kolejne podejście do tematu kryptowalut. Będzie też o tym, czy Robert Lewandowski przeniesie się do Portugalii. Paulina Nawrocka. Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki, drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej. Z relacji samych uczniów wynika, że najwięcej trudności sprawiło im zadanie z ostrosłupem i sześcianem, ale poziom trudności egzaminu miał nie odbiegać od tych z lat wcześniejszych. Wyniki egzaminu są brane pod uwagę przy rekrutacji m.in. do liceów i techników. Jutro uczniów czeka egzamin z języka obcego. Uwaga na silny wiatr i burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w czterech województwach. Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się też nowy projekt PiSu, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes Jarosław Kaczyński.
6: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
5: Posłowie będą pracowali nad projektami rządowym i prezydenckim. Rządowy różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa, a prezydencki łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną wygasa w czerwcu. Na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu, stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski. Wśród potencjalnych kierunków Portugalia. O czym więcej Mateusz Stanicki.
7: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grał też trzej inni reprezentanci Polski: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy. Według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza wielkiej wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire.
5: A zdaniem hiszpańskiego dziennika Mundo Deportivo ta propozycja miałaby być dla Lewandowskiego zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Pogoda.
4: Dziś pochmurny dzień i w większości miejsc w Polsce przelotne deszcze. W Białymstoku także burze i tam właśnie najcieplej 18 stopni. W centrum 12, 13 w Krakowie i w Trójmieście, a we Wrocławiu, w Legnicy i w Katowicach 13 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: 13:02. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Zapraszam na kolejną godzinę tego wciąż jeszcze młodego, wtorkowego popołudnia majowego z Radiem Złote Przeboje. Rick Astley, Nowego na Give You Up. Tak zaczniemy, żeby powitać tę godzinę. Rok 87, bo to jest Radio Złote Przeboje.

Live, życie, odpowiedź na wszystko. Zaczynamy naszą zabawę i teraz będzie inna odpowiedź, bo mamy dla Was zagadkę. Pytamy o rzecz związaną albo z Beatą Kozidrak, naszą nową prowadzącą w Radiu Złote Przyboje, albo po prostu ze wspaniałymi latami 80. i 90., a Wy dzwonicie do Radia Złote Przyboje, a czekają, jeśli chodzi o nagrody, radia z logo Radia Złote Przyboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Możecie zobaczyć ten świetny zestaw na Instagramie. Na Wasze telefony czekamy do godziny 17, a o 17.30 wyłonimy dzisiejszego zwycięzcy. Jesteście gotowi na pierwszą nieco enigmatyczną podpowiedź? Uwaga! Dzisiejsze hasło to energia, której nie da się zatrzymać. Jeśli Wam coś chodzi po głowie, to zgadujcie. Jeśli jeszcze nie, to niedługo druga, a potem trzecia podpowiedź. Dzisiejsze hasło to energia, której nie da się zatrzymać. 2-2, 4-4 i 3-0. I dodajcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.

No a teraz hymn kobiety zakochanej, A Woman in Love, owoc niezwykłej współpracy Barbary Streisand z legendarnym zespołem Bee Gees. Ta muzyczna fuzja zaowocowała jednym z największych przebojów w historii muzyki pop. Autorami są Barry Gibb i Robin Gibb, członkowie, jak wspomniałam, Bee Gees, znani ze swojego niezwykłego talentu do tworzenia naprawdę chwytliwych melodii. Ten utwór ukazał się w 1980 roku jako część albumu Guilty. No a podczas nagrywania tego przeboju Barbara Streisand zarejestrowała cały swój wokal całej piosenki w jednym podejściu. Weszła, zaśpiewała i wyszła, co jest rzadkością w studiach nagraniowych. Ta spontaniczność przyczyniła się do niezwykłej emocjonalności tego wykonania. Za każdym razem przecież to słyszymy. Radio Złote Przeboje i Zakochana Kobieta.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: TPOPL. Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
7: TPOPL. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974. www.comfortlife.com.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup Twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być Twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena. PL.

0: Wchodzi człowiek do radia, patrzy, a tu tak, Małgorzata, Sandra, Maria, Magdalena, przed nami Magma, Aisza. Przepraszam, czy ja pomyliłem ten szatnię?
1: Kawały pomyliłem, bo to powinno być tak, przychodzi baba do lekarza, to przychodzi facet do radia. Tyle bab.
0: Wspaniale. Jeśli chodzi o te baby, to jeszcze jedna do nas dołączyła, wspaniała dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. Jak przy tej okazji zgarnąć sobie fajne nagrody, to przecież będę mówił, obiecuję.
1: Ach, te baby.

0: Get Love i Soft Cell i Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, burze i silny wiatr. Gdzie dzisiaj z powodu pogody zrobi się niebezpiecznie? Usłyszycie za moment.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy.

0: uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Wtorek 12 maja, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
4: Burze i silny wiatr, ostrzeżenia pogodowe na wschodzie kraju. Metro w 10 polskich miastach to pomysł ministerstwa. I pielęgniarką być to znów ma brzmieć dumnie. Młodzi wracają do zawodu. Paulina Nawrocka. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem dziś po południu. Alerty dotyczą wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenie przed burzami pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali dotyczy 3 województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Natomiast silny wiatr i alerty w tej sprawie dotyczą wschodniej Polski, a w nocy w pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Budowę metra w 10 największych miastach w Polsce rozważa Ministerstwo Infrastruktury, które prowadzi analizy techniczne takich inwestycji. Koncepcja ma być inspirowana projektem Port Polska i roboczo nazywa się Metropolska. Założenie projektu jest nie tylko budowa transportu miejskiego, ale też tworzenie schronów w ramach tak zwanego podwójnego zastosowania infrastruktury, mówi minister Dariusz Klimczak.
5: Mamy obowiązek uwzględniać kwestie związane z ochroną ludności, z funkcją dual use. Projekt budowy metra w Polsce ma jeszcze większy sens.
4: Na razie nie wskazano konkretnych miast. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi 55 lat. Co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód zyskał jednak na atrakcyjności, głównie dzięki wyższym zarobkom. Od 1 lipca po podwyżkach początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. To satysfakcjonująca stawka, uważa Kaja, która właśnie kończy 3-letnie studia na Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
6: Im wyżej w stopniu, czy na przykład po studiach magisterskich jest ta wyższa kwota i też po zrobieniu specjalizacji. Myślę, że takie właśnie kursy, przez które nabieramy doświadczenia, też są doceniane w miejscu pracy, więc to na pewno warto.
4: Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. I jeszcze smutna wiadomość. Nieznany sprawca zniszczył gniazdo bielika w lasach koło Poddębic w Łódzkiem. Zginęły dwa około 4-tygodniowe pisklęta. Służby nie mają wątpliwości, że sprawca działał celowo, bo w strefie ochrony wyciął tylko jedno drzewo, to z gniazdem. Leśniczy zgłosił sprawę policji i sprawcy grozi do 5 lat więzienia.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Popołudnie bardzo pochmurne i deszczowe, tylko na zachodzie bez deszczu. Z kolei na wschodzie cały czas alerty burzowe. Temperatura maksymalna prawie wszędzie między 10 a 14 stopniami. Każda piosenka w Radiu Złote Przeboje, każdy artysta zasługuje na statuetkę, nagrodę i wyróżnienie, bo u nas po prostu wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. Ta piosenka to faktycznie piosenka, która zdobyła Oscara, a był to rok 1983. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

kto by pomyślał, ale Madonna znowu jest na ustach całej branży. Jej nowy singiel trafił na ciekawą listę Billboardu, który w zeszłym roku stworzył zestawienie Hot Dance Pop Songs. Singiel I Feel So Free zadebiutował na 12. miejscu tejże listy, a utwór I Feel So Free to jest zapowiedź nadchodzącego albumu Confessions 2. Czekamy na premierę, w razie czego dam wam znać w Radiu Złote Przeboje, kiedy nastąpi, a teraz już Joe Cocker. Ludzie, co to jest za piosenka? Zróbcie głośniej.

0: autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
0: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
2: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
0: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price.

0: Ciekawe, czy tę piosenkę śpiewał z nami Rafał, który wczoraj wygrał nagrodę od Beaty Kozidrak Radio Złote Przeboje. Słyszeliście Rafała?
1: Powiem szczerze, że tak ze 2 miesiące przypadkiem usłyszałem gdzieś, słuchałem innego radia, no i teraz już jest nierozerwalnie, nie ukrywam, że wszystko poprzestawiałem, jestem pod wrażeniem.
0: No, dopiero zaczął nas słuchać i już wygrał. Wy też możecie, niezależnie od stażu słuchania, wygrać nagrody. Uwaga, druga podpowiedź konkursowa. Rozwiązanie zagadki można opisać w ten sposób. Młodość wyrażona w 2 słowach. 2 2 4 4 3 0 do 17. Dzwońcie z odpowiedzią na pytanie, za co lubisz Radio Złote Przeboje i o co dzisiaj pytamy. 2 2 4 4 3 0. Finał zabawy dzisiaj o 17:30, a kolejna podpowiedź może pojawić się w każdej chwili. Dzięki.

0: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
7: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
8: Reklama.

Świetnie pracuje się z radiem Złote Przeboje w tle. To Modern Talking, a przed nami już Bryan Adams, który w czerwcu zagra w Polsce dwa koncerty. Proszę sobie zanotować 20 i 21 czerwca, najpierw Kraków, potem Katowice, i to jest świetny plan na początek wakacji.

0: Natalia Kukulska w biegu. Mam nadzieję, że wy, jeśli w biegu, to robicie sobie przerwę na największe przeboje lat 80. i 90. My zrobimy sobie przerwę na tylko sprawdzone wiadomości i sprawdzimy, jak tam nasi przed Eurowizją. To punktualnie o 15.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, ZGSZ Łódzka 28.
11: TPO.

0: a Alicja Rzemplińska szykuje się do występu na Eurowizji. Paulina Nawrocka. Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny. Prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego. Rolnicy zapowiadają 20 maja kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami. Domagają się pomocy od rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
1: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
0: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk wezwał ministrów oraz parlamentarzystów do jak najszybszej pracy w celu ustalenia treści rozporządzenia.
2: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
0: Jak podkreślił premier, będzie on osobiście pilnował, by przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. Już dziś Alicja Rzemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Na wczorajszych próbach poszło jej bardzo dobrze.
3: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: Start półfinału o 21:00.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia w prawie całej Polsce duże zachmurzenie i przelotny deszcz. Bez deszczu tylko na zachodzie, a na termometrach maksymalnie od około 10 stopni. W prawie całej Polsce do 20. Wschód Polski dzisiaj najcieplejszy. Marzena Rogalska zapowiedziała się z wizytą, zatem, kochani, będziemy mieli gościa i wy i ja. O 15.30. Jerzy Telesiński, kłaniam się w pas i zapraszam. Kaoma. No i od razu zrobi się trochę bardziej słonecznie. Obiecuję.

Perfect Love, Juliusza Magnil w Radiu Złote Przeboje, ale niestety życie to nie piosenka i miłości idealnej nie ma, ani w ogóle żadnej miłości między muzykami dawnego Lombardu. Niedawno doszło do kolejnego spięcia. Małgorzata Ostrowska opublikowała post, w którym poinformowała o niespodziewanym usunięciu wpisu wspomnieniowego o albumie Wolne od cła. Został zgłoszony do Facebooka przez Grzegorza Stróżniaka, który uznał, że publikując link z YouTube'a do klipu naruszam jego prawa. Prawo autorskie bywa skomplikowane, nie mam czasu ani ochoty prowadzić sporów z Lombardem, algorytmami i formularzami odwołań, więc nie zamierzam się od tej decyzji odwoływać, napisała Małgorzata Ostrowska. Jest mi po prostu przykro, że na oficjalnym profilu grupy Lombard nie ma klipów z naszego złotego czasu, a ja na swoim profilu też nie mogę ich prezentować, bo ktoś sobie tego nie życzy.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.

0: że lady, mógłbym się obudzić jako Tom Jones i bym się na to nie obraził.
1: Ale nie, ale popatrz na mnie, popatrz na mnie. W tunelu po czarnej kawie można by było nas pomylić, prawda?
2: Ale jak ty westchnąłeś, nie wiedziałam, czego mam się po tym westchnieniu
1: spodziewać.
2: Czy Tom Jones to jest taka historia jakiejś tak niezwykłej energii i kumulacji wszystkiego, co najlepsze, charyzmy, dobrej nuty, proszę ja ciebie, dobrego słowa. Wszystko się tu zgadza. I ten utwór She's a Lady nie jest wyjątkiem, jeśli stryjek by chciał zauważyć.
1: Zdecydowanie się z tym zgadzam i nie powiem tego na głos, ale Tom Jones, obcisłe spodnie jego... Ta część ciała, która nawet latem biała, you know what I mean, to wiesz, ja jako prawdziwy facet muszę powiedzieć, zazdraszczam. No, ale dobrze, to ja powiedziałem, szanowni państwo, takie są gwiazdy Radia Złote Przeboje.
2: Nie wytrzymam z tobą, Jurek!
1: Gramy Fool's Garden, dobra? I Lemon
2: Tree.
1: Dobra,
2: Lemon Tree. Że tak teraz na romantycznie, nie? Tak, schodzimy z tych różnych atrybutów
1: tak,
2: na romantycznie.
1: Ja się idę tłumaczyć teraz, bo tak, lecę na dywan, do szefowej.
2: Na dywanik.
1: Potem będę odbierał te wszystkie maile. No nic, po prostu kocham Toma Jonesa.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
1: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
2: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
19: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.

0: The Best to są największe przeboje lat 80. i 90. Takie codziennie o 12.30 prezentuje na naszej antenie Beata Kozidrak. Codziennie mam dla was jej zdjęcie z autografem i radio zlimitowanej serii Radia Złote Przeboje. No to jak wam idzie dzisiaj? Po drugiej podpowiedzi nasza zabawa?
1: Dzień dobry. Z tej strony Agnieszka z Gdańska. Z czym mi się kojarzy energia? No to jest Kaszpirowski w telewizji.
0: Pora więc na podpowiedź numer 3. Beata Kozidrak.
2: Chodzi nam o charakterystyczny wers jednej z moich piosenek, śpiewany z publicznością na koncertach. Jest to też podtytuł mojej autobiografii.
0: 2 2 4 4 3 0. Do 17 czekam na dwie odpowiedzi. Za co lubisz Radio Złote Przeboje i o czym mówi Beata Kozidrak w podpowiedzi? 2 2 4 4 3 0. O 17.30 ogłaszam zwycięzcę zabawy. Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me

Major w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę punktualnie o 16 przypomnimy ostrzeżenia przed burzami i intensywnym deszczem. Gdzie? Usłyszycie u nas już za chwilę.

0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Lato w Half Price.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Reklama.
4: Tu Radio Złote Przeboje. We wtorek jest 12 maja. Posłuchajmy wiadomości.
5: Ważą się losy programu obniżek cen paliw. Kary za pseudomedyczne praktyki. Rząd pracuje nad Lex Szarlatan. I wielka akcja odłowu niedźwiedzi.

0: 6,87, a oleju napędowego 6,84 zł. Rząd zajmuje się dziś projektem nowelizacji ustawy zwanej Lex Szarlatan. Przewiduje ona m.in. kary za stosowanie pseudomedycznych praktyk przez niewykwalifikowane osoby. W Polsce obserwuje się coraz więcej tego typu działań, mówi profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
1: Obserwujemy gwałtowny rozwój rynku pseudomedycznego, rosnącą liczbę pacjentów oszukanych i tą szeroką, rozlaną dezinformację medyczną w sieci.
0: Nowelizacja ustawy ma też wzmocnić rolę Rzecznika Praw Pacjenta. Instytucja byłaby uprawniona do zakazywania praktyk zagrażających życiu lub zdrowiu osoby korzystającej z usług. Za złamanie zakazu przewidziane są kary finansowe. 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i wyposażonych w opaski GPS. To reakcja po śmiertelnym ataku niedźwiedzia, do którego doszło pod koniec kwietnia. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypowała 18 osobników, które przestały bać się ludzi. Regularnie podchodzą pod domy, żerują przy śmietnikach czy w inny sposób straciły naturalny dystans do człowieka. Każdy niedźwiedź zostanie uśpiony przez weterynarza, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. W akcji wezmą udział pracownicy dyrekcji, tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na liście niedźwiedzi do odłowienia znalazł się też samiec, który najprawdopodobniej śmiertelnie ranił 58-letnią kobietę w Płonnej.
0: Do tego wypadku doszło przed 3 tygodniami.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
4: Natalia Dobrowolska. Jutro od 16 do 19 w Bibliotece Miejskiej nr 10 odbędą się planszówki po godzinach. To propozycja dla rodzin, grup znajomych i wszystkich fanów gier planszowych. Uczestnicy mogą korzystać z gier dostępnych na miejscu albo przynieść własne tytuły. Tego samego dnia o 20 Piwoteka Narodowa zaprasza na kolejny pub quiz. Drużyny będą rywalizować w 9 kategoriach pytań, od muzyki i filmu po naukę, sport i wiedzę ogólną. W quizie mogą brać udział zarówno kilkuosobowe zespoły, jak i pojedynczy uczestnicy. A w czwartek o godzinie 19 w Magic Roomie przy Piotrkowskiej wystąpi iluzjonista Kamil Scott ze swoim autorskim Magic Show. Artysta od 15 lat tworzy interaktywne spektakle, w których publiczność bierze aktywny udział w pokazie.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
5: Najcieplej dzisiaj na wschodzie. Termometry pokażą 19 stopni w Białymstoku, Przemyślu i Rzeszowie, a poza tym od 9 do 14. No i sporo chmur i przelotnych opadów deszczu. Może gdzieniegdzie zagrzmieć. Na południu opady mogą być najbardziej intensywne. Stewardesa radzi, czego nie dotykać w samolocie i nie chodzi o klamki, nie chodzi o toaletę, a o co chodzi, powiem wam o 16.30, bo przed wakacjami dobrze jest to wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Z wykształcenia był zecerem. Miał zostać kajakarzem. Kochał sernik i jazdę na nartach. Genialny Andrzej Zaucha i głos najwspanialszy na świecie. To jest oczywiście moje osobiste, prywatne zdanie na ten temat. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam dalej. Pora na krótką przerwę. Zróbcie sobie chwilę na oddech, czymkolwiek się teraz zajmujecie. Niedługą. Apeluję o niecałe 5 minut wyłącznie dla siebie i dla tej pani.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kapcie, szlafrok, a może kuchenny fartuszek.
3: Już jutro sprawdzimy, czy zdarzyło Wam się wyjść z domu w czymś nietypowym.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
14: Miesiąc zamknięty na plusie?
15: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
14: A jak to działa?
15: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
14: To rzeczywiście jasny wybór.
15: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Nikt nie chce być sam, dlatego jesteśmy tu z wami w Radiu Złote Przeboje i są z wami takie wyjątkowe gwiazdy. Uwaga, zanim ruszymy na wakacje, posłuchajmy dobrej rady.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Doświadczeni stewardzi i stewardessy zdradzili, których miejsc na pokładzie samolotu unikają i dotykają wyłącznie zabezpieczeni higienicznie. Najbrudniejszym miejscem w samolocie jest kieszeń w oparciu fotela, a konkretnie karta bezpieczeństwa, która jest tam ukryta i bardzo rzadko dezynfekowana. Tak wyjaśnia stewardesa Josephine Ram, która dodaje, że wielu pasażerów traktuje tę przestrzeń również jako kosz na śmieci. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez kanadyjską firmę Marketplace. Firma pobrała ponad 100 wymazów z 18 różnych lotów kilku kanadyjskich linii lotniczych. Eksperci skupili się na stolikach, zagłówkach, pasach bezpieczeństwa, kieszeniach w fotelach i klamkach toalet. Kieszeń w siedzeniu uzyskała najgorszy wynik. Wykryto w niej bakterie tlenowe, pleśń, bakterie kałowe i E. coli. Prawie połowa próbek zawierała stężenia mikroorganizmów stwarzające realne ryzyko zakażenia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup Twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być Twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena. PL.
11: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
19: Złote przeboje w drodze.
6: Zaczynamy od utrudnienia na obwodnicy Warszawy. Między węzłami Warszawa Zachód i Pruszków doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jest lewy pas ruchu łącznicy S8 ze S2 w kierunku Poznania. Utrudnienie też na obwodnicy Trójmiasta na S6 w pobliżu Gdyni. Doszło do zderzenia czterech samochodów. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi. I ruch wahadłowy na Krajowej 10 na odcinku Piła-Wałcz. Zderzyły się tam dwie osobówki i bus.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
21: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
22: Radio Złote Przeboje.
23: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray, Łódź Pabianicka 75.

0: Strong Enough i Cher w Radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was teraz nie najlepszą wiadomość. Niestety, nie żyje Stanisława Celińska, wybitna aktorka, wokalistka, zmarła dzisiaj w wieku 79 lat. Wpis o śmierci aktorki pojawił się na jej oficjalnym kanale w mediach społecznościowych.
1: Chciałabym, żebyście podczas tej wycieczki wszystko pilnie obserwowali, bo potem może będzie z tego wypracowanie. Przy okazji zaliczycie sobie pracę społeczną. Przewieziecie moje meble do nowego mieszkania.
2: Miłość jest bardzo ładna, ale nie w interesie. U nas kochać się nie wolno.
0: Pani Stanisławo, bardzo serdecznie za wszystko dziękujemy. No i pewnie gdzieś tam kiedyś do zobaczenia i do usłyszenia.

0: I Was i Meteor w Radiu Złote Przeboje, w którym przed chwilą o tym powiedziałem, ale przypomnę raz jeszcze. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska. Czym poza tym jeszcze żyjemy dzisiaj? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje już za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek, 12 maja, pora na wiadomości.
2: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. Bez aresztu dla sprawcy wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Spytamy też ósmoklasistów o wrażenia z dzisiejszego egzaminu z matematyki. Paulina Nawrocka, zaczynamy od smutnej wiadomości. Nie żyje Stanisława Celińska. Informację o śmierci aktorki podał menadżer artystki. Grała w filmach i teatrze, a do historii przeszły jej role, m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka,

0: egzamin z matematyki już za ósmoklasistami nam mówią, jak było.
1: Procenty, geometria dużo.
2: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
3: No z 80.
0: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać. Jeden klik i gotowe. Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić na przykład robienie zwrotów konsumentów, ale niewiele firm o tym wie, mówi Michał Wójcik z Alcendo.
4: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Wysoko w górach, proszę sobie wyobrazić, deszcz ze śniegiem i śnieg jeszcze możliwy. Na południu najbardziej intensywny deszcz, a w ogóle to i sporo chmur i przelotnych deszczów w całej Polsce, gdzieniegdzie może zagrzmieć. Rzeszów, Przemyśl, Białystok aż do 20 stopni, a poza tym przeciętnie od 10 do 14. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Znowu nagrody w związku z tym, że swój program ma na naszej antenie Beata Kozidrak. Co to za nagrody? Jak się je wygrywa codziennie? Sprawdzacie na złoteprzeboje.pl i zostajecie ze mną. Jerzy Telesiński, witam serdecznie.

który przez wiele lat współtworzył duet Hollyoaks, szczególnie nie lubi określania swojej muzyki mianem jacht rocka i raz na zawsze chce zerwać z etykietowaniem jego muzyki w ogóle. Jacht rock to jest gatunek, który swoje triumfy święcił w latach 70. i 80., jednakże sam termin spopularyzowany został dopiero w 2005 roku za sprawą serialu o tym tytule. Charakteryzował się ów jacht rock wysokiej jakości produkcją, czystym wokalem, ale przede wszystkim lekkimi, wpadającymi w ucho melodiami. Niektórzy krytycy muzyczni uznawali ten termin jako pejoratywny i może dlatego właśnie Daryl Hall tak bardzo pragnie się od niego odciąć. Słuchajcie, tu Radio Złote Przeboje, w którym uwaga, uwaga, już za chwilę nagrody od Beaty Kozidra, która ma już teraz swój własny program autorski na naszej antenie, więc koniecznie ze mną zostańcie, jeśli chodzi o te nagrody, no to już za chwileczkę, już za momencik.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
9: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas.

0: Young Turks i Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, w którym serdecznie witam Dominikę. Dzień dobry, pora na nagrody, cześć.
1: O, bardzo mi miło, dzień dobry.
0: Dominika, rodzice każą ci słuchać Radia Złote Przeboje?
1: Nie każą mi. Z moją przyjaciółką, współlokatorką słuchamy namiętnie. Jest to nasz wybór.
0: Fajne.
1: Moja przyjaciółka właśnie, z którą mieszkam, jest zagorzałą fanką Beaty Kozirek, więc nie było innej opcji niż po prostu słuchać Radia Złote Przeboje.
0: No to nie ma innej opcji, zaraz będą nagrody, ale powiedz mi jeszcze, jak brzmi dzisiejsze hasło, o które pytaliśmy, to składające się z dwóch słów?
1: Gorąca krew.
0: Pięknie, udało się zgarniać nagrody. Gorące brawa. No to pięknie.
1: Gorące brawa, gorąca krew, wszystko tak gorące, oprócz dzisiejszej pogody.
0: Słuchaj, pogodę już naprawiamy, a na pewno pogodę ducha, bo dostajecie zdjęcie, znaczy mówię tak w liczbie mnogiej, bo myślę też o twojej przyjaciółce, zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak. No i pamiątkowe radio do słuchania największych przebojów lat 80. i 90.
1: Cudownie, bardzo dziękujemy. Właśnie ostatnia wskazówka była idealna, bo w honorowym miejscu naszego salonu stoi autobiografia pani Beaty, więc szybko podbiegłyśmy.
0: No dobrze, to wy jesteście po prostu dobrze przygotowane do zajęć, muszę powiedzieć.
1: Oczywiście,
0: to mi się
1: tak
0: nie podoba. Bardzo serdecznie wam dziękuję. To nacieszcie się, nasłodźcie się teraz swoim sukcesem. Dziękuję bardzo.
1: Cudownie, dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Co to jest, że młodzież słucha Radia Złote Przeboje? To mnie zastanawia. Kochani starsi i starsze słuchaczki Radia Złote Przeboje, bierzcie się do roboty. Przecież te nagrody młodzież wam zgarnie sprzed nosa. Kolejne już jutro od rana. 3 podpowiedzi, nagrody czekają. No i pamiętajcie, o 12.30 Beata Kozidrak będzie opowiadać o swoich ulubionych złotych przebojach.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of
1: these. Who am I? Reklama. Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
2: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wkrótce wypisy ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
11: Ach, co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
15: Tak, i to lepiej niż ja.
16: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
17: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Wtorkowe popołudnie pełne utrudnień w wielu miejscach. Deszczowo uważajcie, bo na drogach może być ślisko. Utrudnienie na S10 na odcinku między węzłami Stargard Południe i Wschód. Doszło do zderzenia dwóch osobówek. Jezdnia jest tam zablokowana. Utrudnienia też na Krajowej 57 na odcinku Bartoszyce-Biskupiec we Warmińsko-Mazurskim. Doszło tam do zderzenia trzech samochodów osobowych.
21: Radio Złote Przeboje 101,3.

0: You Drive Me Crazy i Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje. Jeżeli jest tak, że ten wtorek was doprowadza do szału, to dobre wiadomości. Będzie z nami Wojtek Babiarczyk po 18 i będzie relaks.
1: Dobry wieczór, bardzo się cieszę na to dzisiejsze spotkanie, bo po godzinie 18 i po 19 będę miał dla was bilety na koncert Dire Straits. Symfonicznie to jest wielkie muzyczne wydarzenie i o nim między innymi opowiem wam po godzinie 18. Gwiazd muzyki także nie zabraknie, zatem bądźcie blisko radia.

0: Tak, przed 18 pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, do których obiecuję wam powrócimy tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 18.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
0: Reklama.
13: 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
14: Sport 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Renesans formy doświadczonej Rumunki, 36-letnia Sorana Kirstean, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, została dziś pierwszą półfinalistką tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1-7-6. Iga Świątek o półfinał zagra jutro wieczorem, jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów pierwszej ligi, którym komisja do spraw licencji klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub zapowiedział, że się odwoła.
14: Pogoda.
13: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Jutro parasole również proszę mieć w pogotowiu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Gdańsku 10 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 15. To już minuta po godzinie 18:00, to niezależnie od tego, czy jesteście jeszcze w pracy, albo jedziecie samochodem, albo już odpoczywacie po ciężkim dniu pracy na swojej ulubionej sofie, gorąco Was zapraszam na ten wtorkowy wieczór do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a jeśli jesteście wielkimi fanami zespołu Dire Straits, tak jak ja, no to na Waszym miejscu nie odchodziłbym od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę. Szczegóły zdradzę Wam już za kilka minut, a na dobry wieczór Bonnie Tyler.

Gdyby nie mała pomoc Celine Dion, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego muzyczna kariera. Garu we wtorkowy wieczór w radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 18. Jeśli kochacie taką muzykę rockową, jak choćby takie numery jak te, albo taki przebój jak ten, czyli krótko mówiąc, te największe przeboje lat 80. i 90. zespołu Dire Straits. No to mam dla was małą niespodziankę. Już teraz obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykły muzyczny koncert. To Dire Straits symfonicznie, który odbędzie się 25 maja w Warszawie. To niesamowita muzyka zaśpiewana przez m.in. Kubę Badacha. Ale wy musicie mnie najpierw przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć to jedno podwójne zaproszenie. No i przy okazji opowiedzcie mi o swojej ulubionej piosence zespołu Dire Straits. 22, 4, 4 i 3, 0, jedno podwójne zaproszenie czeka. Finał naszej zabawy jeszcze przed godziną 19. No a teraz pora na brata i trzy siostry, czyli krótko mówiąc na rodzinną formację prosto z Irlandii. Przed wami zespół The Corrs.

0: tylko w Radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. Jermaine Jackson i Pia Zadora. 20 minut po godzinie 18, a my wieczorową porą z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać początki ich muzycznych karier. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje rozmawiałem z Kasią Kowalską. Wspominaliśmy nagranie jej pierwszej płyty, nad którą czuwał sam Grzegorz Ciechowski.
1: Grzegorz był producentem, więc jakby podejmował bardzo, bardzo trudne decyzje wtedy dla mnie, dla innych. No ale taka jest rola producenta. I on miał od początku jakąś tam swoją wizję. Natomiast sam powiedział, że pomagał nam tylko przy wyborze, bo ja miałam bardzo dużo piosenek. Mam 30 piosenek. Wiedział, że ja lubię i Led Zeppelin, i Aretę Franklin, i jemu to pasowało, ta stylistyka, użycie nie wiem, organów Hammonda, no dla niego to było po prostu, to była też jego stylistyka, także mieliśmy takie, no, łączne, wspólne, że dogadywaliśmy się. Grzegorz w życiu nie zaproponował mi na przykład, słuchaj, napiszę ci tekst. Przecież wiadomo, że napisałby lepsze, ambitniejsze, tak, mądrzejsze, dojrzalsze teksty, pisał genialne teksty. Ale nie zrobił tego, powiedział do mnie tak, wiesz co, musisz pisać tak, jak najlepiej potrafisz. Mówię, dla ludzi ważne jest to, żebyś była sobą, żebyś pisała o sobie. I to dla mnie było naprawdę, uwierz mi, pamiętam tę rozmowę, to mi dało naprawdę takiego dużego kika na całe życie, że we mnie jest ta siła i to ja muszę ze siebie czerpać, nie, a nie podpierać się cudzą dojrzałością.
0: To skoro pojawił się Grzegorz Ciechowski, no to teraz też musi się pojawić w Radiu Złote Przeboje. To zespół, który założył tuż po rozpadzie zespołu Republika. Przed wami Obywatel GC. W końcu powiem.

i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: pachniało kuminem, kardamonem, czep, mami i Sting we wtorkowy wieczór w radiu. Złote przeboje, 29 minut po godzinie 18, a pod 22, 4 czwórki i 3 zera. Czekam na wasze telefony, musicie mnie przekonać do tego, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na niezwykłą muzyczną imprezę, czyli Dire Straits symfonicznie do Warszawy na 25 maja. Przy okazji naszej rozmowy możecie mi zdradzić, jaka jest wasza ulubiona piosenka zespołu Dire Straits. 2-2, 4-4 i 3-0.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Jaspol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: TPOPL.
6: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
5: TPOPL. Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. PremiumArena.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Wyjeżdżamy na drogi, wciąż zakorkowane wylotówki w dużych miastach i pogoda też nie sprzyja płynnej jeździe. IMGW ostrzega przed burzami, wiatr może też mocno powiać we wschodniej Polsce, a w pasie południowym przymrozki w nocy. Uważajcie na drogach, bo może być ślisko.
20: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Piosenka zrodziła się w czasach PRL-u, przetrwała próbę czasu, no i do dziś tak naprawdę wraca jako symbol sprzeciwu wobec narzucanych ograniczeń. Mr. Zub, no i mój jest ten kawałek podłogi w Radiu Złote Przeboje. Za 20 minut będzie 19, to teraz zabieram was do słonecznej Andaluzji, gdzie w latach 60. tworzy się zespół, o którym dopiero w 94 roku usłyszał cały świat, i to za sprawą tego numeru. No i chyba wszystko już jasne. Słynna Macarena i Los de Rio w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy.

0: On rozbujał swoją muzyką cały świat. Bob Marley we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 19:22, 4:40, 3:0. Dzwoniliście, opowiadaliście mi o swoich ulubionych kawałkach zespołu Dire Straits. No i także opowiadaliście mi niezwykłe historie. No i pewnie taka historia teraz pojawi się na antenie Radia Złote Przeboje, bo po drugiej stronie telefonu jest Monika. Dobry wieczór, Monia.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami i będziesz walczyła, tak ładnie powiedziane, o podwójne zaproszenie na Dire Straits symfonicznie, ale zanim to zaproszenie trafi w twoje ręce, to musisz mi opowiedzieć pewną historię, którą nagrałaś nam na naszą radiową sekretarkę, bo to podobno twój teść zaraził cię muzyką grupy Dire Straits. Wszystko się zgadza?
1: Dokładnie tak. Mój teść od zawsze jest wielkim fanem. Mój mąż, jak był jeszcze dzieckiem, to miał puszczane to na każdym kroku w domu. Walk of Life to jest piosenka rodzinna, także jak najbardziej też jest wielkim fanem.
0: No i ty, jako ta wspaniała synowa, chcesz zrobić wielki prezent swojemu teściowi. Zgadza się?
1: Zgadza się, jak najbardziej.
0: Jestem tylko ciekaw, kogo teść zabierze na ten koncert. Czy to będzie syn, czy to będzie synowa?
1: Myślę, że swoją żonę, która też od zawsze z nim tej muzyki słucha.
0: Dobra, w takim razie powiedz nam jeszcze, jak ma na imię teść.
1: Jacek.
0: Jacku, synowa robi ci wielki prezent i jedziesz na koncert zespołu Dire Straits symfonicznie.
1: Fantastycznie.
0: Wielkie brawa, no kochamy takie chwile, kiedy możemy wam zrobić fajny prezent wieczorową porą. Monika, w takim razie wyściskaj całą rodzinę, gorąco cię również ściskamy, pozdrawiamy, no i miłego wieczoru ze Złotymi Przebojami.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się ciepło, gorąco raz jeszcze pozdrawiamy, a jeśli komuś nie udało się zgarnąć zaproszenia na koncert Dire Straits symfonicznie, to mam bardzo dobre wieści. Po godzinie 19 będzie taka szansa. No a teraz trochę na te emocje nam gdzieś tam się rozejdą, stygną. Bardzo proszę, pocałuj noc już teraz i Various Monks w Radiu Złote Przeboje. Tylko u nas takie genialne polskie numery.

Tak, wam gramy, że aż nie chce się wysiadać z samochodu. To CC Catch w radiu Złote Przeboje. Już po godzinie 19 macie kolejną szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie. Zatem bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
1: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
2: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
0: Reklama.
8: Wtorkowy wieczór spędzacie z największymi kawałkami lat 80. i 90. na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
9: Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki trener Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną do 2028 roku. Chociaż oficjalnie nie podpisano jeszcze umowy, pośrednio sam zainteresowany potwierdził, że tak się stanie. Jestem we właściwym miejscu, podkreślił dziś Flick na konferencji przed jutrzejszym meczem Barcelony z Alaves. Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Zawodnicy stołecznej drużyny otrzymują to wyróżnienie nieprzerwanie od 10 lat. I jeszcze Giro d'Italia, czwarty etap, pierwszy na włoskiej ziemi w tej edycji wyścigu. Wygrał dziś Ekwadorczyk Jonathan Narváez. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został Włoch Giulio Ciccone.
1: Pogoda.
8: Nadchodząca noc pochmurna i deszczowa w całym kraju. Jutro również deszczowo. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w okolicach Trójmiasta. Tam termometry pokażą zaledwie do 10 stopni. Najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa i Lublina. Tam nawet do 14-15. To już minuta po godzinie 19:00. Zaczynamy zatem wspólnie kolejną godzinę tego wtorkowego wieczoru, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Jeśli jesteście wielkimi fanami zespołu Dire Straits, no to będę miał dla Was w tej godzinie podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie, a zaczynamy z prędkością światła, bo to Jerry Halliwell.

0: To piosenka, która pojawiła się w filmie Orbitowanie bez cukru 10 minut po godzinie 19. A my wieczorami z naszymi gwiazdami uwielbiamy wracać do czasów młodości. Niedawno miałem wielką przyjemność porozmawiania z Urszulą. Zapytałem jej o tych wielkich muzyków, którymi delektowała się wieczorami, słuchając na przykład ich z magnetofonu. No to posłuchajcie, kogo uwielbiała słuchać i kogo lubi słuchać jeszcze do dziś.
1: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. Chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie, tego typu historie, a potem oczywiście to zielone jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: Ach, czyli krótko mówiąc, muzykę z rockowym pazurem. No to po takich wspomnieniach pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam jej złoty przebój z lat 80. Luz blues, w niebie same dziury. No to dajemy sobie taki luz po całym ciężkim dniu pracy.

0: Ileż pozytywnych dźwięków zamkniętych jest w takiej jednej piosence. Ta artysta, który zdobył Oscara za piosenkę do filmu Artur, gdzie jedną z głównych ról zagrała Liza Minnelli, a to był Christopher Cross w radiu Złote Przeboje. 29 minut po godzinie 19. 22 4 4 i 3 0. Czekam na wasze telefony. Musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Dire Straits symfonicznie. 22 4 4 i 3-0. Finał naszej zabawy jeszcze przed 20. Bądźcie z nami.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
4: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
15: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
16: Reklama.

pomysł na ten numer pojawił się w 1989 roku, tuż po rozpadzie zespołu Tilap, kiedy to Muniek pracuje zmywając naczynia w londyńskiej restauracji, no i podczas pewnego weekendu w pracy wymyślił dwa pierwsze wersy piosenki Za oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. No a potem to już poszło. Za 20 minut będzie 20, a to teraz z Londynu i z Polski zabieram was do Stanów Zjednoczonych, gdzie pod koniec lat 60. rodzi się zespół, który swoje pierwsze piosenki emituje w muzycznych klubach Nowego Jorku. Przed wami już teraz Kool & The Gang, a za niespełna 6 minut ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was ma trafić to zaproszenie. 2-2, 4-4 i 3-0. Czekam na telefon.

0: Słysząc takie dźwięki, od razu człowiek ma ochotę na jakąś małą imprezę. No czemu by ją nie zrobić nawet we wtorkowy wieczór? To Donna Summer w radiu Złote Przeboje. No a ja mam dla was teraz jedno podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie na 25 maja do Warszawy, a po drugiej stronie telefonu jest Maciej. Dobry wieczór, Maćku.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Z tego co wiem, powiedziałeś mi, że jedziesz samochodem. To skąd wracasz i dokąd jedziesz?
1: Jadę z Lublina, wracam na Roztocze do Tomaszowa Lubelskiego. Niedługo dzisiaj wyjeżdżam.
0: Rozumiem.
1: Jestem z Roztocza, Lubelszczyzna, to jest mój rejon, w którym
0: rozumiem. Na co dzień. Piękne tereny, szczególnie teraz wiosną. Maćku drogi, zadzwoniłeś do nas pod 22 44 i 30. Mówiłem, że trzeba mnie dzisiaj przekonać do tego, żeby wam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na koncert zespołu, na koncert Dire Straits symfonicznie. No i ty mnie przekonałeś, bo słuchaj, nagrałeś i powiedziałeś, że muzykę zespołu Dire Straits można porównać do włoskiej kuchni. A dlaczego, powiedz?
1: Nie są to moje słowa, kiedyś takie też przeczytałem i podpisuję się pod tym obiema rękoma, szczególnie pierwsza płyta Dire Straits, mało składników, ale to stanowi o mistrzostwie tego fachu i szczególnie kawałek One Blade Knife jest w moim serduszku i bardzo go lubię.
0: Kojarzę ten numer, ładne przywołanie do kuchni włoskiej. Powiedziałeś, że mało składników jest na tej pierwszej płycie, to tak jak chyba z pizzą, prawda? Ja tam przepadam tylko i wyłącznie za margaritą, bo gdy tam jest dużo elementów, to ta pizza staje się jakaś taka ciężka i mniej smaczna.
1: Oczywiście pizza albo carbonara.
0: Dobra, nie rób nam smaku, bo ja ostatni posiłek jadłem o 9 rano. Maćku drogi, w takim razie kto będzie szczęściarzem i kogo zabierzesz na koncert Dire Straits symfonicznie, powiedz.
1: Nie mogę powiedzieć inaczej, nawet gdyby nie siedziała obok, to i tak bym oczywiście powiedział, że żona, nie ma innej opcji.
0: A żona jak ma na imię?
1: Żona Arleta.
0: Arleto, no to jedziesz razem z Maćkiem na koncert Dire Straits symfonicznie. Maćku, w takim razie...
2: Jadę.
0: jedziesz, jesteś z nami, bardzo się cieszę. Będą emocje, będą wrażenia, no i zapewne będą też wspomnienia, może także i z tej pierwszej płyty. Maćku, drogi, uściskaj żonę, trzymaj się mocno i szerokości do domu wam życzę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Trzymajcie się gorąco, a już teraz w Radiu Złote Przeboje jeden z tych duetów, który również nieźle namieszał w latach 80. Suzy Quatro i Chris Norman. I love it.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kapcie, szlafrok, a może kuchenny fartuszek.
3: Już jutro sprawdzimy, czy zdarzyło Wam się wyjść z domu w czymś nietypowym.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Cappuccino. Caffè latte. Te.
14: Co robisz?
13: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
15: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.
3: 20 na zegarach, wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zapraszam Was na spotkanie z artystą, który kiedyś wziął udział w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo i tam doskonale wcielił się w rolę Zbyszka Wodeckiego. To będzie Mateusz Ziółko. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam w imieniu Kacpra Sosnowskiego. A już teraz na dobry wieczór w Radiu Złote Przeboje Jason Donovan.

0: i robił z nich perełki.
1: A to też ciekawe spostrzeżenie. Dziękuję ci bardzo. Miłe bardzo.
0: I teraz musimy trochę naszych słuchaczy wprowadzić tak. w twój klimat, bo ty jesteś człowiekiem z talent show, gdzie się po pierwsze śpiewa piosenki innych, bo jak młody człowiek przychodzi do talent show, no to mu dają tam.
1: No takie trochę jest założenie tego, żeby gdzieś tam na czyichś plecach się trochę na początku przejechać. No, myślę, że tutaj przyczyną tego jest to, że po prostu gdzieś musi być jakaś skala.
0: No właśnie.
1: Chyba na tym to troszkę polega, chociaż no są programy, w których jednak hołduje się artystom, którzy przychodzą z własną twórczością. To
0: no
1: też
0: właśnie.
1: Jest super.
0: Ale jakby kontynuując ten temat, ty, jeżeli mówimy już konkretnie o tych talent show, Voice of Poland wygrałeś. Gdzie
1: tak.
0: brałeś się na przykład za muzykę moją ulubioną Queen, Frediego,
1: tak
0: gdzie
1: jest.
0: Jak ja to zawsze mówię, tam się albo można potknąć, albo wyłożyć, a ty się nie wykładałeś, ani nie potykałeś na tej muzyce.
1: No jakoś tak się udawało.
0: Byłeś w Twoja twarz brzmi znajomo, które też wygrałeś
1: tak.
0: ze Zbigniewem Wodeckim. Zaśpiewałeś Lubię wracać tam, gdzie byłem, tak, że wszyscy
1: tak,
0: mieli łzy
1: jest.
0: W oczach. Ja tu jeszcze ci mogę kadzić przez długi czas, bo wiesz, ta lista tych piosenek i tych artystów, których brałeś na warsztat i to wychodziło kapitalnie, jest długa. Jak ty się do tego odnosisz? I jeszcze tylko muszę to powiedzieć, 2014 rok, Opole,
1: tak.
0: zwycięzca konkursu debiutów z Czesławem Niemenem właśnie, czyli kolejnym wielkim artystą. Jak ty to robisz, że bierzesz tych największych na warsztat? I wiesz, i kończysz na podium, na miejscu numer jeden.
1: Muszę ci przyznać, że teraz jak tego słucham, to tak się trochę zarumieniłem chyba nawet, bo to bardzo miłe, co mówisz. I cieszę się, że tak to jest odbierane faktycznie, bo te rzeczy, te występy, te historie, o których wspomniałeś, to nie są łatwe zmagania. To naprawdę za każdym razem jest duże wyzwanie. Swoją drogą chciałem zrobić taką małą zawrotkę. Bałem się, że zaczniesz dalej wymieniać, bo jak tak zaczniesz wymieniać, to wtedy wyjdzie, jak ja naprawdę, że już nie jestem młody, wiesz. Bo trochę się tego nazbierało.
0: Słuchaj, no trochę
1: ponad
0: się
1: 20 lat śpiewania.
0: Tak, tak.
1: Wiesz co, ja w ogóle zaczynałem od coverów i myślę, że chyba każdy. To jest taka droga naturalna u każdego artysty, tak mi się wydaje.
0: Szczególnie w tych czasach, bo tam kiedyś, nie wiem, w latach 80-tych, 90-tych, tak. to trochę działało inaczej.
1: Trochę było inaczej, dostęp do muzyki był trudniejszy.
0: No właśnie.
1: Tak? Więc trudniej było sobie tam, wiesz, puścić coś do tego, zagrać, nagrać, podśpiewać. No, ja dorastałem w latach 90. Moje lata nastoletnie to lata 90., przełom 90. 2000. No i to był też taki moment, jakby wiesz, takiego już szybkiego skoku technologicznego, gdzie się rozwijała już technologia komputerowa, chociaż jeszcze pierwsze rzeczy, które nagrywałem na kasetach.
0: Uh-huh.
1: Ach, te kaseciaki w ogóle, taki mam sentyment do tego. Wiesz, jak już przyszedłem ten etap muzyki klasycznej, bo ja w ogóle uwielbiałem Bacha, Mozarta, wiesz, ja byłem zawsze samoukiem i słuchałem takiej muzyki bardzo intensywnie, a później zakochałem się właśnie w muzyce Fredka.
0: Uh-huh.
1: I to dzięki mamie mojej, to ziarenko padło, jak miałem 5 lat. 91 rok Freddie Mercury zmarł.
0: Tak.
1: Ja siedziałem w kuchni z moją mamą. Ja miałem 5 lat wtedy, wiesz, mm-hmm. ja tak mocno to pamiętam do dzisiaj. To była tak. To wtedy były emocje duże. Mama się rozpłakała, bo padła informacja w radiu, że zmarł Freddie Mercury. Ja zapytałem mamę, a kto to jest? Mm-hmm. I ona zaczęła mi opowiadać, pokazywać to wszystko. Ja tak, a okej, okay, spoko, nie?
0: Mm-hmm.
1: Potem po latach gdzieś tam znalazłem jakąś kasetę, zacząłem tego słuchać. Mówi, wow, co za gość w ogóle.
0: Mm-hmm.
1: Ja już byłem takim świadomym chłopakiem, wiesz, że zacząłem coś tam sobie podgrywać i już internet funkcjonował. Wtedy, wiesz, nie tak jak dzisiaj, ale można było sobie już coś tam poszukać, poszperać. I tak po troszku dogrzebałem się potem przez muzykę Frediego i Queena, dogrzebałem się do muzy Eltona Johna, uh-huh. lewiesz, i wszystkich tych brytyjskich historii. I to były moje inspiracje. Billy Joel później, potem troszeczkę wszedłem na polskie podwórko, Grzegorz Turna, uh-huh. Stanisław Sojka, wiesz, no bo też grałem na fortepianie i śpiewałem. I ich piosenkami się inspirowałem, ale wiesz, ja zawsze miałem coś takiego w sobie, że jak śpiewałem czyjeś piosenki, to na początku lubiłem się bawić głosem, żeby próbować udawać tego wokalistę, czy Fredka, czy mhm. Eltona Johna, ten zaśpiew. A potem jak już się tego nauczyłem, to szukałem sobie w tym takiego wytrychu, żeby o coś sobie zmienić,
0: mhm.
1: Może coś zainterpretować po swojemu, inaczej zafrazować. Bawiłem się tym coverowaniem i wydaje mi się, że ja zbudowałem sobie taką autorską platformę, wiesz, do tego, jak podejść do tematu coverów.
0: Ciebie, słuchaj, też biorą często do różnych przedsięwzięć muzycznych, gdzie gra muzyka Queen, na przykład Eltona Johna, tak, skoro to już wymieniłeś, prawda? Jesteś takim cenionym artystą, na przykład tak jest Opole i trzeba ładnie

0: Jolkę, to do Mateusza dzwonimy i on to robi tak, że tam siedzi budka suflera na widowni i wpatruje się
1: w ciebie.
0: No to
1: była kolejna sytuacja, która po prostu mnie przecięła mi serce na pół w ogóle. To mi się tak pozytywnym bierze, że no, emocjonalnie. No mnóstwo tych historii jest, wiesz, i jak sobie to zbiorę wszystko w całość, przypomniałeś kilka naprawdę bardzo mocnych występów z mojej historii, to ja dzisiaj mam taką teorię i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że to wcale nie jest tak, że najłatwiejsze jest wzięcie czyjejś piosenki i sobie po prostu nagranie zaśpiewać. To wcale nie jest płci na łatwiznę. Wręcz
0: to może
1: przeciwnie.
0: Być najtrudniejsze. To jest... może być podłożenie sobie kłody pod
1: tak,
0: nogi,
1: tak
0: bo
1: jest.
0: Słuchacz zna tę piosenkę, on ją ma w głowie. Tak. Jak coś mu się zaczyna szybko nie podobać, coś mu nie gra, to jak on to śpiewa, prawda?
1: Dokładnie. Jest można się naprawdę wpędzić na niezłą minę i wiesz, i sztuką w tym wszystkim jest tak to zaśpiewać, tak to zaaranżować, tak to nagrać, żeby nie stracić tej pierwotnej wrażliwości, tej pierwotnej prawdy, która w tej piosence była, tej pierwotności, którą my znamy, tak? Bo to są piosenki przecież, o których mówimy, które my znamy od 30-40 lat. To są dwa pokolenia, wiesz? Ale z drugiej strony, żeby zostawić tam część siebie, żeby ktoś słuchając tego powiedział, o, jeden kroczek za daleko w prawo i leżysz.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dziś naszym gościem Mateusz Ziółko. Wracając do tego Opola 2014, gdzie wszyscy śpiewali Czesława Niemena, wtedy też współprowadzącą ten koncert była jego córka Natalia, to ona też tam śpiewała.
1: Tak, jest, tak.
0: To też serce biło mocniej, jeżeli, no właśnie, ostatnio miałeś Budkę na widowni śpiewając Budkę, a wtedy tak. Stała koło ciebie
2: no,
0: rodzina.
2: Żona Niemena. Pana Czesława i córka Natalka, dla mnie to w ogóle było przeżycie, wow, jakieś kosmiczne. Wiesz, dzisiaj jakby znamy się z Natalią, może tych 15 lat i przecinamy się gdzieś na scenie, to już jest inna relacja.
0: Ale wtedy, no, ale wtedy to było 11 lat.
2: Tak, wtedy, wiesz, ja byłem jednak młodym, debiutującym chłopakiem, jeszcze byłem brunetem. Piękne czasy, z łezką wokół wspominam. Ale ja to często opowiadam, ten moment tego Opola, debiuty wtedy, to było spełnienie mojego marzenia. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby wystąpić w Opolu. W tych debiutach. Oglądałem Opole co roku, od lat, wiesz, jako młody chłopak. No i tylko, że ja tam chciałem zaśpiewać swoją piosenkę.
0: Okej.
2: No i pojechałem i nie zaśpiewałem swojej piosenki, wiesz, no.
0: Ale?
2: Wiesz, jaki byłem zły?
0: No właśnie się
2: ja byłem okrutnie zły. Mówię, jak to? To był precedens w ogóle, bo przecież to, nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej była taka sytuacja. Nie pamiętam. To był, naprawdę to było wyjątkowe Opole.
0: Tak.
2: Pierwszy raz od XX
0: tak,
2: lat
0: tak.
2: Debiutanci nie mogli śpiewać swoich utworów. Na tym polegały debiuty, że artysta przyjeżdżał
0: no tak,
2: i pokazywał
0: no to była
2: swoje.
0: Ich idea,
2: że to była piękna idea. A tutaj śpiewamy Czesława. No, ja strasznie miałem mieszane emocje wtedy, ale dzisiaj jestem za to wdzięczny naprawdę, bo to była kolejna sytuacja, w której ja musiałem się zmierzyć z kimś, kto dla mnie wydawał się nietykalny.
0: A mieliście przyporządkowane piosenki? Czy można było pertraktować z wyborem?
2: Wiesz co, no można było tam pertraktować. Była pula. Z której można było tam te piosenki wybrać. Nie chcę teraz skłamać, chyba to tak wygląda, wiesz, to było kawał czasu temu. W każdym razie jakoś tak szybko zareagowałem i to wspomnienie wtedy padł wybór na wspomnienie, bo bardzo mi się ta piosenka podobała zawsze. Ale to, co się potem w ogóle wydarzyło, też to, że ta piosenka zabrzmiała tak, a nie inaczej, no to wielki ukłon w stronę Michała Grymuzy, któremu zawsze od lat za to dziękuję, bo on zaaranżował tą piosenkę na 4/4.
0: Okej.
2: Wiesz, bo my znamy to w formie takiego walczyka,
0: tak,
2: wiesz.
0: Tak, tak.
2: A czy czwarty.
0: A tam było rzeczywiście inaczej.
2: Taka piosenka do tańca, wiesz, on mówi,
0: i
2: wiesz
0: rockowo
2: co?
0: Było.
2: Tak, było rockowo. On mówi, wiesz co, zróbmy z tego coś takiego współczesnego na 4/4. Ja w ogóle, jak ja to usłyszałem, to stuknąłem się w głowę, weź człowiek, co ty gadasz w ogóle, jak można zagrać numer na 3/4, jest napisane i na 4/4, to się w ogóle nie lepi, no się zlepiło.
0: Okej.
2: Jak się okazało.
0: No zlepiło się tak, że wygrałeś. Karolinkę masz? Tak, bo tam właśnie, ona gdzieś tam stoi
2: w zaszczytnym
0: miejscu.
2: Stoi w domu, oczywiście, tak. Znaczy, jeszcze teraz nie, bo się przeprowadziliśmy, na razie jest zgrzecznie spakowana w garażu, ale będzie wyciągnięta za jedną godę.
0: No właśnie, będziesz mógł sobie tą Karolinkę wyciągnąć, popatrzeć na nią, trochę się dowartościować, to też tak działa, jak patrzysz sobie na jakieś takie swoje nagrody albo nawet feedback od słuchaczy.
2: Wiesz co, nie.
0: Nie?
2: Nie, żeby to dobrze określić. Nie tam jakby jest źródło mojej wartości, okej? Okay? To jakby nie, zupełnie nie tam. To jest, piękna historia. Lubię to sobie wspomnieć. Cieszę się z tego. Jest to wyjątkowe. No takich Karolinek jest w Polsce kilkadziesiąt.
0: No dokładnie, tak.
2: Więc
0: tak,
2: fajnie jest to, jest to mieć u siebie. Ale wiesz, jak to jest w tej branży. Sukces jest chwilowy, nie? To jest na chwilę. Potem przychodzą następni, kolejni. O tym się zapomina. Kiedyś jeden z moich kolegów powiedział tak pięknie, że ma u siebie w studiu właśnie taką ścianę płaczu. Rozumiesz?
0: To była ściana nagród, tak?
2: Ściana płaczu to jest.
0: Okay.
2: Stoisz i patrzysz i płaczesz. Kiedyś to było,
0: to było
2: a teraz to nie ma. Jakby, więc zupełnie, no nie jest to źródło mojej wartości. Cieszę się. Raczej to jest źródło takiej wdzięczności. O. Za to, że Bóg dał mi spełnić moje marzenia, że mogłem tam być, że mogłem poznać wspaniałych ludzi, wiesz, bo te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, to nie są tylko takie sukcesy osobiste, które karmią twoje ego, ale za tym idzie mnóstwo pięknych historii związanych z ludźmi, których tam poznajesz i potem te historie się mnożą i dzieją się nowe, piękne rzeczy. O tym są te nagrody właśnie, o tym są te historie.
0: Okej. To ja do tego Niemena i wspomnienia wrócę, bo też wziąłeś tą piosenkę znowu po dekadzie na warsztat i nagrałeś ją jeszcze raz. Już inaczej. Czemu znowu to? Czemu znowu Niemen, czemu znowu wspomnienie i czemu znowu tak inaczej?
2: Inaczej, nie inaczej, no to troszeczkę inaczej. Czemu Niemen? Jubileuszowo. Mhm. Chciałem ten okres tych 10 lat, które minęły od mojego debiutu, w jakiś sposób sobie zaświętować po prostu. Mhm. I pomyślałem, że najfajniejszym sposobem świętowania takich swoich jubileuszy jest dawanie prezentów komuś. Nie przyjmowanie, ale dawanie prezentów. Więc to jest taki mój prezent. Dla słuchaczy, dla wszystkich tych ludzi, którzy są ze mną przez te 10 lat, nawet i więcej. I wiele razy grając ten utwór na koncertach, bo ja gram go non-stop na koncertach. Na każdym koncercie ta piosenka
0: jest częścią ciebie.
2: Tak, ta piosenka
0: od
2: stała się częścią mnie.
0: 2014.
2: To jest piękne, no wiesz, właśnie to jest niesamowite w muzyce, że są piosenki, których nie pisaliśmy, nie komponowaliśmy, a one stają się takie nasze. Ja naprawdę mam takie poczucie, że jak śpiewam to wspomnienie, to jest jakby to była piosenka dla mnie napisana. Coś wspaniałego, przepiękne uczucie i ona mi się nie nudzi. Zupełnie. I wiesz, ja wiele razy słuchałem od ludzi takich komentarzy, próśb po koncertach, niech pan to nagra, czemu tego pan nie nagrał? No więc stwierdziłem, że to jest super okazja, żeby ludziom właśnie taki prezent dać. No taki mój osobisty jubileusz. Chciałem sobie też zamknąć ten etap troszeczkę już za sobą, nagrać te piosenki, które dawno leżały w szufladzie, chciałem już pokazać, zostawić ludziom i iść dalej po nowe. Nie? Więc to jest taka klamra.
0: No to żeby skonkretyzować trochę tą naszą rozmowę, to może posłuchajmy, jak piosenka z 67 roku, bo to jest ten jest moment, kiedy została wydana, a w szufladzie jeszcze i tak leżała trochę dłużej wcześniej, brzmi teraz za sprawą Mateusza.
2: Chciałem zaznaczyć jeszcze, że całość została nagrana tylko i wyłącznie na analogowych instrumentach.
0: O, jak pięknie.
2: I na taśmie, więc chcieliśmy oddać ducha tamtych czasów bardzo właśnie poprzez takie analogowe podejście do spraw technologicznych.
0: Zobaczmy, czy słychać.

0: Tak brzmi wspomnienie Anno Domini 2025. To powiesz coś więcej o tej produkcji, która nam może troszkę łezkę nawet wokół uroni, jak tam trzeba było syntezatory podłączać stare.
1: No, bardzo nam zależało razem z Dawidem Roszczakowskim, serdecznie go pozdrawiam, który jakby produkował ten utwór. I ten pomysł na brzmienie, to brzmienie, które Państwo tutaj usłyszeli, to jest w dużej mierze jego pomysł. Dużo od siebie tam dodał. I założenie moje od początku było takie, żeby właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, to jest jeden ze sposobów na to, żeby nie stracić ducha tamtych czasów, tamtego pierwotnego brzmienia. Więc my nagraliśmy to wszystko na analogowych instrumentach. Tam nie ma żadnego cyfrowego brzmienia. Wszystkie, nawet te syntezatorowe rzeczy, które tam się słyszy, to są syntezatory analogowe. Wszystko jest nagrywane, tak, że tak powiem, z tak zwanej łapki, nieedytowane, prawdziwe bębny, gitary, wszystko i na taśmie jest nagrywane, żeby po prostu było to analogowe nasycenie.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Dziś gościem programu Mateusz Ziółko. To jeszcze tak a propos rzeczy ważnych, które robiłeś w życiu muzycznie. Mówiłem już tam o tych nagrodach, o tych programach, o tym występie w Opolu, ale też przecież na koncercie Bocelliego byłeś, przecież śpiewałeś na różnych scenach z różnymi artystami, przy różnych artystach. Które było najmocniejsze dla ciebie? Które wystąpienie, który wykon był najmocniejszy? Taki, który najbardziej, najdłużej pamiętasz, a może też był najtrudniejszy? Bo jakby wiemy, co na platformie jednej internetowej się mocno ogląda i jakie miliony na przykład wracają do Wodeckiego, prawda? To już zaraz będzie 20 milionów osób, które na YouTubie zobaczyło.
1: Nawet nie wiedziałem, że to aż tak szeroko poszło.
0: No już tak, już dochodzi pod 20 milionów.
1: No, to przypomniałeś historię, która... No ja nie boję się tego powiedzieć i często to mówię też na swoich koncertach, kiedy opowiadam o tej piosence i o Zbyszku Wodeckim. Nigdy go nie spotkałem osobiście. Strasznie tego żałowałem, bo wiesz, historię, które o nim się słyszało, no... To było niesamowite. Tak bardzo chciałem tego gościa poznać. Nie było mi to dane, ale moje spotkanie z nim w tej jego muzyce po jego śmierci w tak wyjątkowy sposób, który stał się wręcz, no muszę użyć tego słowa, to było jakieś takie mistyczne wręcz. Aha. Wiesz, doświadczyłem na tej scenie, w tym programie czegoś nie spodziewałem kompletnie.
0: A musiałeś bardzo się kontrolować, w sensie miałeś taki moment, że się, nie wiem, zacząłeś...
1: Ja w ogóle nie wiedziałem, co się tam dzieje. To jest tak, autentycznie, wiesz, ja do dzisiaj, minęło od tego czasu 8 lat.
0: Tak mniej więcej.
1: No tak, już jestem już dojrzały. Słuchaj, autentycznie, i to nie jest ściema, ja ten występ widziałem 4 razy, nie byłem w stanie go więcej oglądać.
0: Czyli ty to widziałeś 4 razy?
1: Tak.
0: I to była ta granica?
1: Tylko dlatego, że ktoś mi tam pokazał. Mhm. Raz go zobaczyłem sam po tym występie, nie mogłem tego dooglądać. Ja po prostu się rozpadam na kawałki, rozklejam się, jak tego słucham. Jak ktoś mi to puszczał, to po prostu się tylko pilnowałem, żeby się nie rozryczeć. Autentycznie, tak na mnie to działa. Takie tam były emocje. Ja wjechałem tą windą, wszedłem na scenę i nie pamiętam w ogóle nic z tego występu.
0: Okej.
1: Okay. Kompletnie.
0: A to też jest piosenka, którą na wielu festiwalach, takich koncertach, nazwijmy to letnio-plenerowych, śpiewa wielu artystów. Rzeczywiście, tak. Ona, szczególnie w ostatnim czasie, bo mam wrażenie, że często ją słyszę. No a wtedy wszyscy żeśmy tam zamarli, zastygli.
1: No ja tylko zrobiłem dużą dygresję, tylko chciałem wrócić do tego, co mówiłem, że nie boję się powiedzieć tego, że to spotkanie moje ze Zbyszkiem Wodeckim w takim anturażu autentycznie zmieniło mnie jako wokalistę, zmieniło mnie jako człowieka.
0: Okay.
1: Niesamowite, co się wydarzyło wtedy. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ja tak mogę. Wiedziałem, że ja tak umiem. To rzuciło zupełnie inne światło na mój sposób śpiewania, na moje postrzeganie muzyki, wiesz, dźwięku, wrażliwości. Okay. Ja zacząłem inaczej śpiewać.
0: A myślałeś też o tym, że mając być może taki dar, który, jak już tu powiedziałeś na początku, ćwiczyłeś trochę od małego, bawiąc się aranżami, coverując inne piosenki, naśladując precyzyjnie, ale dodając coś od siebie, tak jak powiedziałeś, żeby ta cząstka ciebie była. Nie myślałeś, żeby taką płytę wydać, najpiękniejsze melodie? W moim
1: jest to
0: wykonaniu.
1: Jeden z pomysłów, który gdzieś tam kiełkuje i nawet słyszałem kilka takich podpowiedzi. Ale zanim to zrobię, nie mówię nie. Mhm. Ja naprawdę zmieniam swoje podejście do muzyki. Otwieram się coraz co nowsze rzeczy. Przyznam się szczerze, że jakieś miałem trochę problem z tym coverowaniem. Mhm. Tak bardzo parłem już na swoje autorskie. Wydałem 2 autorskie albumy, z których jestem bardzo zadowolony, ale jednak gdzieś, wiesz, ta druga odnoga to ta przestrzeń taka odtwórcza, tak, i odnajdywania siebie w twórczości innych artystów. Zaczynam się tym coraz lepiej bawić i przestaję mieć z tym problem. Widzę też w tym naprawdę wielką wartość. Jesteśmy teraz w takim momencie, gdzie grałem przedwczoraj pierwsze 2 koncerty z takiej serii koncertów na festiwalu Jerzego Połomskiego. Przyznaję się bez bicia, ja nie znałem tej twórczości. Wiesz, okay, Jerzy Połomski, cała sala śpiewa z nami, bo dziewczynami, wiesz, wszyscy...
0: Ale trochę już jakby nie nasze czasy.
1: Coś niesamowitego. Co za piękne utwory, jakie piękne piosenki, jakie piękne melodie, teksty, historie. Rozpływałem się na scenie, mogąc to śpiewać. Więc wiesz, jeżeli takie perły można wyciągnąć z historii naszej muzyki, to ja to biorę.
0: Okej.
1: Okay. Coś pięknego.
0: I jeszcze jedna taka rzecz a propos twojej kariery, bo też sobie na tej popularnej platformie, gdzie wszyscy wszystko oglądamy, posprawdzałem, ale tam twoje piosenki odtwarzają się znakomicie. To znaczy, jeżeli mówimy o tych kilkunastu milionach przy tych coverach, które tutaj wychwalamy,
1: tak?
0: No to Płomieniach 84 weźmie tam też chyba jakoś bardzo przyzwoicie, no to jakby wiesz, masz ten swój kawałek, który jak się okazuje, pewnie też tym młodszym widzom, bo tam jest jednak młodsza widownia, młodszy słuchacz. Tak, masz tego młodszego słuchacza też.
1: Faktycznie to bardzo, bardzo fajny jest odbiór tych autorskich rzeczy. I idę po to, wiesz, ja...
0: No właśnie, idziesz. Czy ich jest dużo, czy ich jest mało? Ty teraz. I od kiedy, że tak powiem, liczyć tą twoją karierę, kiedy ty możesz wydawać płyty w stosunku do tego, co już zrobiłeś?
1: Czy wiesz, ja pierwszą płytę autorską wydałem w 2017 roku.
0: I po szybkim czasie była złota zresztą.
1: Tak. To był bardzo duży sukces. Zresztą trzeba to powiedzieć, to nie jest tylko mój sukces, bo tą płytę pisało wielu ludzi. Ale właśnie o tym jest muzyka, wiesz. O tym współdziałaniu, o relacjach właśnie w muzyce, więc ta piosenka tak naprawdę w takiej formie powstała w jeden dzień, ten aranż. No drugi dzień nagraliśmy wokale i wiesz, i zadziałało, tak? Musiała poczekać 11 lat.
0: Działa do dzisiaj.
1: Tak, działa do dzisiaj.
0: Działa do dzisiaj, to tego ci gratulujemy.
2: Radio Złote Przeboje 101,3.

poznać mnie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask,

0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena. PL.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
10: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama.

0: Tu Radio Złote Przeboja, z nami w studiu niezmiennie Mateusz Ziółko. A propos współpracy z polskimi artystami, no bo też cię widać trochę w duetach, Sylwia Grzeszczak zresztą była, skoro Libera wymieniłeś tutaj, to niedaleko. Z kim byś chciał jeszcze? Jakie są twoje jakieś takie, nie wiem, marzenia muzyczne? Z kim tą scenę chciałbyś dzielić? Co chciałbyś zrobić?
1: Bardzo chciałem zaśpiewać kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem. Nie doczekałem tego. Więc tak bardzo byłem wdzięczny za tą możliwość, kiedy mogłem tą Jolkę zaśpiewać w Opolu. Moje spotkanie z nim, pierwsze śpiewaliśmy zresztą z Radiem Złote Przeboje. Była taka trasa koncertowa organizowana Orkiestra Złotych Przebojów.
0: Okej. To mnie to wtedy nie było, dlatego nie pamiętam.
1: Czy jestem starszy? Kurde.
0: Nie, tu cię uspokoję, nie jesteś starszy. Okay. Po prostu mnie tu nie było.
1: Dobra, akurat. No, wytłumaczyłeś. No. Felicjan śpiewał właśnie wtedy na tej trasie. Co za wspaniały człowiek. Po prostu dusza, facet. Jak on tą Jolantę zaśpiewał tam wtedy, to ja po prostu stałem i ryczałem przed tą sceną. Niesamowity facet. No nie było mi dane. Niestety z nim więcej zaśpiewać, ale mam kilka takich marzeń. Tak, jak już wiesz, wspominamy o tych legendarnych artystach, mówiłeś o jakichś takich pomysłach na kolejne wydawnictwa, albumy. Mam tych pomysłów mnóstwo.
0: Okay.
1: W przyszłym roku bardzo chciałbym swoim fanom i słuchaczom zaserwować swoją autorską płytę, na którą już też pracuję, wyciągnąć swoje stare rzeczy, których dawno nie publikowałem. Czuję taką wielką potrzebę, żeby to jakby samemu wyprodukować i wydać. Ale kolejne pomysły się tlą i wspominamy o tych wszystkich legendach. Taka płyta Legendy Polskie, wiesz, współpracy, nie wiem, z Markiem Piekarczykiem, na przykład Eleni, wiesz, to są takie, jakby znam tych ludzi.
0: No Marek Piekarczyk to jest twój dobry kolega, można powiedzieć.
1: To jest mój papa, wiesz, dobry duch.
0: No są to...
1: Gosia Ostrowska na przykład, też taka moja ciocia sceniczna. Się poznaliśmy, wiesz, tak nazwisk mógłbym troszkę wymienić.
0: A do pianistów na przykład też cię ciągnie? W tam stronę, nie wiem, Turnała. Sana z nim kiedyś piosenkę zrobiła, zresztą piękną, w takiej stylistyce Turnałowej zresztą. Od tego momentu się bardziej zacząłem...
1: Nie znamy się z panem Grzegorzem. Ja tutaj bardziej, wiesz, że sięgam po takich artystów, których poznałem na swojej drodze muzycznej. Wiesz, wszystkich, o których tutaj wspominamy, tak naprawdę, wiesz, to są wielkie tuzy. I naprawdę to jest znowu moja wdzięczność wielka, wiesz, że ja dzisiaj jestem w takim miejscu na scenie, że mogę z tymi ludźmi tą scenę dzielić, z ludźmi, których kiedyś oglądałem na tych festiwalach opolskich i byli dla mnie niedostępni. A dzisiaj mogę z nimi razem śpiewać, mogę z nimi przybijać piątkę na scenie. To jest naprawdę wyjątkowe, wiesz? To jest naprawdę dla mnie bardzo wyjątkowe i za każdym razem nawet nie dowierzam, że to się dzieje.
0: Okej. Okay. Rodzina w życiu najważniejsza, bo wiem, że taki był czas w twoim życiu, że zabawa, rock and roll i to, co się dzieje, świat wiruje, prawda?
1: Różnie bywało.
0: Jak się ma te kilkanaście lat. Jesteś teraz zupełnie innym człowiekiem niż na przykład, no właśnie, jadąc pierwszy raz na to Opole.
1: Oczywiście, że tak. Kompletnie jestem innym człowiekiem. Dziś jestem człowiekiem, który rozumie, po co to robi, który rozumie, skąd ma ten dar i po co jest na scenie. I dzisiaj moje śpiewanie to nie jest śpiewanie tak jak wtedy. Jakby, no sorry, muszę się tylko przyznać. Ja wtedy karmiłem swoje ego. Ja byłem, wiesz, młodym, gniewnym, który chciał zrobić karierę, chciał być w tym Opolu, chciał być gwiazdą. Tak? No tak było.
0: Okay.
1: Po prostu. Jakby, wiesz, jeżeli jakikolwiek artysta młody wychodzi na scenę i mówi, że tak nie jest, to ja mu nie wierzę. Kiedy byłem młody, to fajne były te wyjazdy, bo robiłeś to, co lubisz. Potem jakieś spotkania z kolegami, jakiś wypad na miasto, wiesz, w trasie też było wesoło. A dzisiaj, co dużo mówić, po prostu tęsknię za rodziną.
0: No właśnie, to najbardziej w życiu jednak zmieniają dzieci chyba, prawda?
1: Tak.
0: Oprócz rzeczywiście ważnej kobiety, która przy nas jest, ale jednak...
1: mówię o rodzinie jako całości, tak, mam cudowną żonę, wiesz, która mnie w tym wszystkim wspiera, zresztą też razem pracujemy, bo moja żona jakby ogarnia cały mój booking, moich koncertów i menadżersko razem współpracujemy. No i moje chłopaki... uwielbiam ten czas z nimi spędzony, więc tak szczerze mówiąc, jestem już na takim etapie, że robię wszystko, żeby móc dalej grać, ale żeby móc grać większe koncerty i rzadziej. Żeby móc być więcej w domu, po prostu. Albo sobie to, nie wiem, kampera chyba kupię, będziemy jeździć.
0: Jeździć ten, ale rozumiem, że w tym żona pomaga, żeby nie grać aż tyle i żeby nie bukować tam tyle, prawda? Jeżeli ona tam stróżuje przy tym notatniku takim, to...
1: Słuchaj, i tutaj weszliśmy na gdyszowski grunt, bo ja ostatnio tak się śpiewam, mówię, kochani, ja się zastanawiam, czy ty lubisz, jak jestem w domu. Bo tych koncertów, jak państwo sobie wejdziecie na moje social media, to jest dosyć sporo.
0: To jest sporo. No mówiłeś 150. Czyli co, pozdrawiamy Mariannę, dobrze pamiętam?
1: Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, kochani, pozdrawiamy cię serdecznie.
0: I prosimy na 2026 rok trochę mniej tego?
1: Tak, mniej, a większych.
0: Mniej, a większych.
1: Kochanie, tak, taki jest postulat tutaj z radia.
0: To tak, sprawę zostawmy. Czego i tego ci życzyć?
1: Zdecydowanie, tak.
0: Jaka piękna puenta naszej rozmowy z jedną z gwiazd polskiej muzyki, Mateusz Ziółko. Dzięki śliczne za to
1: bardzo
0: spotkanie.
1: Ci dziękuję za rozmowę.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
1: Wtorkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje 101 i 3 FM. Bartosz Lichawski o stałej porze. Kłaniam się. Dobry wieczór i zapraszam na program, który tradycyjnie w pełni poświęcony będzie wydarzeniom kulturalnym w Łodzi. Tak, tutaj mówimy o łódzkiej kulturze, o tym co, gdzie, kiedy, o której i dla kogo, choć czasami też kieruję swoją uwagę w stronę natury. Ta ostatnio jakby nie rozpieszcza, to znaczy zależy kogo, prawda? Łodzianki, łodzianie mokną, no tak, pada na nas. Słuchajcie, to można by powiedzieć, że nawet dość obficie, ale natura się cieszy, no liść wystawia twarz, przepraszam, no co tam może to wystawia, żeby się napoić, korzonek, prawda, spragniony wody, także zadowolony, że może, że tak powiem, dystrybuować ją dalej, głębiej i wyżej. W każdym razie może to wpłynąć oczywiście także na piękno m.in. Ogrodu Botanicznego w Łodzi, który po takich opadach będzie w jeszcze pełniejszym rozkwicie, jeśli to możliwe w ogóle. Ciekawe, jak na tym wszystkim zyskają łódzkie parki, a także na przykład Las Łagiewnicki, w którym też ostatnio byliśmy i kiedy słychać było kroki, prawda, podczas tego cudownego przyrodniczego oprowadzania, no to słychać też było, że ściółka sucha. Prawda? A może teraz nie będzie już to taki dźwięk, jak był, tylko taki bardziej, no nie chciałbym powiedzieć, że mokry, czyli taki jak na przykład dźwięk truskawki, która wpadła właśnie do budyniu. No nie, nie, ale no, ciekaw jestem, jak dźwięk też zmieniać się będzie w tym przypadku, jak ściółka ewentualnie zmieni się, co będziemy mogli oczywiście zaobserwować w trakcie spacerów, które ja też zapowiadam, bo przecież to z kolei spacery Zielonej Łodzi. Dobrze, słuchajcie, tyle może jeżeli chodzi o naturę, która jednak jest interesująca, ciekawa i piękna, wobec której jesteśmy też oczywiście ciekawi i dlatego te informacje związane z łódzką naturą także znajdują miejsce w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. No ale tyle może tytułem wstępu, bo dziś a propos kultury, kultura filmowa to sztuka filmowa, to także koncerty na srebrnym ekranie, także te wyjątkowe jak w cyklu Helios na scenie. W kinie Helios w sukcesji Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live. I o tym będę miał okazję Wam opowiedzieć, dlatego że będziemy mieli dwa koncerty w 2D, dwa koncerty w 3D, więc można pójść na jedno i na drugie wydarzenie, porównać, zobaczyć, w czym się lepiej odnajdujemy i czujemy. A to przecież spotkanie z Billie Eilish to za każdym razem będzie dobre i z mojej perspektywy jako fana dwa to nawet za mało. Będziemy mieli jutro Helios Anime, Helios Replay, ale fajny film będzie. No jestem fanem w ogóle i tej współczesnej wersji i tego wszystkiego, co wydarzyło się 40 lat temu u pilotów amerykańskich myśliwców i no już powiedziałem Top Gun, no dobrze, no dobrze. Wrócimy do tematu. Premierowo także Mortal Kombat 2, Sprawiedliwość Owiec, jutro też Środa Seniora, mnóstwo dziać się będzie w łódzkich kinach, więc oczywiście, że lada moment.

0: Czy ja wam kiedyś powiedziałem, jak rozmawialiśmy o łódzkich neonach, jak mówiliśmy też o neonach w pasażu Thatcher, że generalnie jeżeli ja już przyznaję się do tego, a faktycznie tak jest, że kocham neony, no neony neonowe, no neony LEDowe też są fajne, prawda? Natomiast generalnie lubię miasta neonów, lubię nocne miasta właśnie rozświetlone neonami, a jeszcze najchętniej, jeśli to są miasta nocą, no i właśnie mokre. Tu u nas troszeczkę widać na Lightmove Festival, prawda? Jak światło pięknie kreuje tutaj przestrzeń, jak odbija się na przykład w mokrej nawierzchni ulicy Piotrkowskiej, która też jest nawierzchnią oczywiście pięknie odbijającą, bo to nie jest tak zwany asfalcik. No i dzięki temu wygląda to cudownie. Myślę sobie, słuchajcie, że moim ukochanym miastem, w którym neony generalnie robią robotę, jest Tokio. I to wszystko też miało wpływ na fotografię japońską, na charakterystykę japońskiej fotografii. O tym moglibyśmy długo mówić, więc może kiedyś indziej będzie okazja. Natomiast dzisiaj o neonach w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Gdańskiej za sprawą spotkania, które lada moment i za chwilę. Dziś też w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM zajrzę do teatrów, powiem o Nocy Muzeów w ASP i to już za sekundkę, a także wypełnię obietnicę z wczoraj, bo na zakończenie powiedziałem to a propos też teatrów, że dzisiaj zajrzę, bo będzie taki powrót. No będzie powrót, Grubaska wraca i o tych szczegółach tak naprawdę wydarzenia, które zagości w maju na scenie łódzkiej za chwilkę powiemy dokładnie, której za moment, za chwil parę w rozmowie z gościem dzisiejszego wtorkowego wydania programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. No a teraz wybierzmy się na Akademię Sztuk Pięknych.
1: Nie możesz tego przegapić.
0: Nie no, absolutnie nie. Słuchajcie, taka noc zdarza się raz w roku i to jest zawsze wyjątkowa noc. Noc muzeów, noc dodatkowych atrakcji, noc placówek, które otwierają przed nami swoje gościnne progi, dają nam możliwość, by wejść dalej, by poznać, rozpoznać, by zachwycić się i skorzystać. No i Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi także proponuje nam noc muzeów i to w bardzo ciekawej i atrakcyjnej przy tym odsłonie. No głównie to wszystko w kompleksie budynków ASP w Łodzi przy Wojska Polskiego, ale również noc muzeów będzie można spędzić w galerii ASP, czyli tutaj oczywiście Piotrkowska, na której na pewno się pojawimy. No i Akademickie Centrum Designu, tak, czyli Księży Młyn. Też osobny program, także bardzo ciekawy. No generalnie targi sztuki studenckiej, warsztaty biżuterii, ceramiki, zajęcia dla dzieci, fotograficzny pop-up jako nowość. To no, jedne z najczęściej wskazywanych, wymienianych atrakcji, które na Noc Muzeów przygotowała Łódzka Akademia Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego. 16 maja dziać się będzie w Łodzi, wyjątkowo na ASP od 15 do 22. Jak czytam, uczelnia jak co roku zaprasza na bardzo ciekawy program, w którym nie mogło zabraknąć targów sztuki studenckiej. Na kilkudziesięciu stoiskach studenci niemal wszystkich kierunków zaprezentują swoje unikatowe prace. Będzie można zatem porozmawiać, podziwiać, zachwycić się, zainspirować, zaciekawić autorską biżuterią, grafikami, tkaninami, obiektami do wnętrza, ale też będzie wiele artystycznych drobiazgów, które mam nadzieję zachęcą również do rozmowy. Zresztą jak podkreśla Małgorzata Zawada, koordynatorka, ta impreza to przede wszystkim okazja do bezpośredniego spotkania z twórcami, rozmowy z nimi i oglądania prac z bliska. To również dobry moment, żeby zainteresować się sztuką najmłodszego pokolenia artystek i artystów, dziś jeszcze studiujących, a za jakiś czas a być może rozpoznawalnych. No właśnie, wyjątkowe wydarzenia, słuchajcie, dla tych, którzy interesują się młodą sztuką, być może też tworzycie, nie na ASP, ale w swojej pracowni artystycznej, w swoim, nie wiem, pokoju, jakąś sztukę, młodą, nową, ciekawą, waszą, interesujecie się designem, na przykład. No to proszę bardzo, tak jak mówię, to wszystko inspirujące, ale też to jest serdeczna atmosfera za każdym razem. To jest atmosfera wzajemnego takiego wsparcia, budowania relacji, takiej serdeczności. Ja bardzo doceniam i bardzo lubię tego typu spotkania w artystycznym klimacie. Więc słuchajcie, no pracownie łódzkie, przestrzenie wystawiennicze, to jest jedyny w roku moment, żeby zajrzeć do miejsc, w których rodzą się i nabierają formy studenckie pomysły. Na odwiedzających, jak czytam, będą czekały również kreatywne warsztaty, między innymi tworzenia biżuterii i ceramiki, podczas których będzie można samodzielnie stworzyć artystyczne przedmioty. No i

0: zabrać je ze sobą do domu. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci, w tym zajęć, które mają na celu rozwijanie wyobraźni, ale także świadomości ekologicznej. Nowością będzie pop-up, tak jak mówiłem, to jest wydarzenie takie portretowe, fotograficzne, każdy odwiedzający, każda chętna, no, będziecie mogli wziąć udział w krótkiej sesji. To jest taka sesja przygotowana w studio profesjonalnym, tutaj zdjęcia później wykonane w jednej z trzech technik. No i w programie znalazł się także pokaz sitodruku. A podczas tego wydarzenia będziecie mogli sobie zrobić niezwykły znak, niezwykłą grafikę na podkoszulce, nie wiem, na torbie, nadrukować taką grafikę niepowtarzalną i autorską przy tym. Będą również propozycje dla osób zainteresowanych światem gier i tworzeniem przestrzeni narracyjnych, bo jak mówi Joanna Hrabec, rzeczniczka uczelni, w czasie Nocy Muzeów pokazujemy uczelnię nie tylko jako miejsce edukacji, ale przede wszystkim dostępną dla każdego przestrzeń eksperymentu. To zaproszenie do doświadczenia sztuki w jej najbardziej bezpośredniej formie. No, większość wydarzeń, tak jak mówię, w ASP przy Wojska Polskiego, ale także Galeria ASP przy Piotrkowskiej, no i Akademickie Centrum Designu. Tutaj też bardzo ciekawy program, rozbudowany i różnorodny, jeśli chodzi o wydarzenia, o którym jeszcze Wam opowiem. No a teraz w radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM w programie Co jest grane w Łodzi? Łódzkie typo historie. Super sprawa, spotkanie z graficzką, ze specjalistką, z absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na kierunku grafika. To jest specjalizacja w grafice wydawniczej, w typografii mediów cyfrowych. I pani Natalia Kawczyńska zaprasza, dlatego że chce nam opowiedzieć o swojej książce, a my możemy ją podpytać o niejedno, a ja już teraz niejedno zdradzę, by wiedzieć ewentualnie, jak się przygotować, być może przyjść już z gotowym pytaniem.
1: Ciekawa książka.
0: No to mamy kolejną bardzo ciekawą książkę, o której będzie można porozmawiać. Ja zresztą w Co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM bardzo chętnie opowiadam Wam o łódzkich autorkach, autorach, o łódzkich wydawnictwach, książkach bardzo różnych. Słuchajcie, tam gdzie Łódź gra główną rolę, tam gdzie jest tłem, gdzie gra inne miasto, gdzie akcja dzieje się w Łodzi, albo o książkach, przewodnikach i książkach albumowych itd., itd. Tym razem Natalia Kawczyńska i książka Łódzkie typo historie miasto w świetle neonów 19 maja o 17.30 to spotkanie w sali konferencyjnej biblioteki. Wszystko poprowadzi Emilia Nowak z działu zbiorów audiowizualnych WBP. To wszystko w ramach 12 edycji Łódzkich Senioraliów 2026. Bardzo ciekawa opowieść, słuchajcie, kolorowe neony, no i Łódź, powiew wielkiego, nieznanego świata. To było coś, co na pewno pamiętają ci, którzy pamiętają, którzy widzieli neony, no słynny Central oczywiście, Universal, ale to oczywiście kina, to no wiele neonów w Łodzi, to aż żal, słuchajcie, jak człowiek sięgnie pamięcią, do tego wszystkiego poczyta, że tego już nie ma. To naprawdę piękna opowieść, zresztą jak czytam w zapowiedzi tego wydarzenia, to dostałem taką informację właśnie z WBP w Łodzi. Ubierająca się para zdobiąca ścianę Centralu, tańczące kieliszki na kaskadzie, lisek znad sklepu przy ulicy Więckowskiego ubarwiały codzienność. Praktycznie zawsze towarzyszyły im świetlne napisy wykonane nieszablonowym, wyszukanym liternictwem. Central, Balaton, Bałtyk, no i wiele innych neonów wykorzystywało różnego rodzaju czcionki. Ale też pamiętam układ, kolor, no ten charakterystyczny sposób rozświetlania przestrzeni, prawda? Szczególnie pamiętam, jak miałem okazję iść z tatą do kina i to było wieczorem, po zmroku, jakaś jesień, prawda, mgła w Łodzi i neon został w mojej pamięci jako coś magicznego, coś, co rozświetlało przestrzeń, tworząc wokół tego taką gęstą poświatę, taką charakterystyczną, mówię tutaj o neonach znanych z łódzkich kin. No to wszystko oczywiście, tak jak mówię, to są wspomnienia, ale to też jest okazja do tego, by o tym wszystkim porozmawiać. Natalia Kawczyńska podjęła się identyfikacji tej typografii, tego wytropienia inspiracji, także twórczyń, twórców i cały ten proces nam opisuje, czyli jak te instalacje powstawały, jak one były tworzone, ten cały proces projektowania, po to, by przyjrzeć się temu wszystkiemu tak naprawdę z bliska. Słuchajcie, piękna opowieść, zatem nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że może i uda nam się z panią Natalią Kawczyńską porozmawiać, w Co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. bo historia maluje się tutaj, no i wydaje się być niezwykle atrakcyjną, naprawdę rzucającą nowe światło na ten temat. No dobrze, to spotkanie, by o wszystkim porozmawiać 19 maja o 17.30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, czyli przy Gdańskiej, wiadomo. No dobrze, słuchajcie, to ja teraz sięgam już po kolejne tematy, proszę bardzo.
1: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM, co jest grane w Łodzi.
0: Wtorkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. No i w nim jeszcze dzisiaj między innymi zajrzę do teatru, to już za chwileczkę powiem o No Exit, a także Grubaska w 502. Będzie, słuchajcie, monodram Fundacji Teatru Scena Poczekalnia w MSK Widzew Wschód. Dwa spektakle, to za chwilę parę One Woman Show, tak naprawdę, no... Izabeli Noszczyk w świecie łódzkiego teatru nie muszę przedstawiać. Natomiast sam spektakl przypomnimy sobie za chwileczkę w trakcie rozmowy z gościem dzisiejszego wydania programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Słuchajcie, natomiast teraz jeszcze chciałbym zaproponować wam bardzo ciekawe wydarzenia z naszego łódzkiego kina Helios. Jutro 13 maja, między innymi Helios na scenie.
1: Już jutro.
0: To będzie coś. No, to będzie coś wyjątkowego, muzycznego, dlatego że dzisiaj też mogliśmy oglądać wczoraj, no to są takie limitowane serie, które trafiają tutaj do nas, do Łodzi. Tym razem ten dokument muzyczny Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live. To w Helios na scenie jutro 13 maja. W 2D o 13.20, potem jeszcze o 15.40, ale możemy też Billie zobaczyć w 3D. O 19.15 i 21.30 na pewno będzie to wyjątkowe doświadczenie i wydarzenie. Jutro też Helios Anime i tu odrodzony jako Galareta. Film Łzy Morza Lazurowego w Helios Anime, czyli japońska opowieść o 17.15. No i tak jak wspominałem, czeka nas coś wyjątkowego z okazji 40. Top Gun 40, rocznica w Helios Replay. Jutro 13 maja o 18, ale w czwartek 14 maja także o 20.10, to wtedy w salach Dream. No Tom Cruise, no pewnie, że tak. To jest ten, który oczywiście powrócił do nas w Top Gun Maverick i znów był wspaniały. No ja przyznam szczerze, że już wtedy byłem wielkim fanem filmu Top Gun, kiedy to elitarna jednostka gdzieś, no, pilotów rozbudziła moją wyobraźnię młodzieńca. Pamiętam, że wielkim marzeniem było mieć taką kurtkę, jak miał Tom Cruise. Oczywiście, że takiej nie miałem, ale znam takich, którzy mieli, słuchajcie. Top Gun, film z 1986 roku, to też, no, Val Kilmer oczywiście, słuchajcie, cudowny Val Kilmer, który pojawił się przecież w trakcie tego powrotu do tej opowieści, która, no, funkcjonuje z podtytułem Maverick, czyli ta nowa wręcz historia, która pojawiła się, no, wiele, wiele jednak lat później, w 2022 roku. No, nie zabrakło Vala Kilmera, ale pojawił się także Miles Taylor, Bradley Bradshaw, no tak, to też ważna postać, Jennifer Connelly, Penny Benjamin. No, piękne to opowieści, słuchajcie, tak naprawdę, wokół których można tutaj kluczyć, bo po 30 latach powrót Mavericka to był powrót bardzo udany, bardzo piękny, wzruszający, też z piękną muzyką i dobrze się patrzyło na tego, no, przepięknego, prawda, młodzieńca w wieku 60 lat. No, Tom Cruise jest niesamowity, to jest w ogóle, nie wiem, gen, ale... No, po prostu jest niesamowity. Pięknie się starzeje Tom Cruise, można pozazdrościć. Słuchajcie, no dobrze, dobrze, wracamy. Top Gun, 40. rocznica w Helios Replay. Film od lat 15. To jutro 13 maja o 18. Później jeszcze kilka kolejnych tego typu spotkań właśnie z filmem, który będzie można zobaczyć na wielkim srebrnym ekranie. Oczywiście, że widziałem, ale nie w kinie. Widziałem na VHS-ie. No więc oczywista sprawa, że lepiej zobaczyć wszystko na własne oczy na srebrnym ekranie. Będzie Top Gun Maverick. Także jutro 13 maja o 20.15, w piątek 15 o 20.45. Tu już reżyseruje Joseph Kosiński. Świetna opowieść, świetna historia, wzbogacona o efekty specjalne, choć już w pierwszej części, w pierwszej odsłonie to wszystko wyglądało rewelacyjnie. No to proszę bardzo. Top Gun, 40. rocznica w Helios Replay, 18 o 20.15, Top Gun Maverick. No a jutro premierowo także Mortal Kombat 2. To są pokazy, tak jak mówię, premierowe. Jeszcze w czwartek tak będzie. Jutro pierwszy seans o 11.30, ostatni o 21.40. Będziemy mieli dwa pokazy w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos, bo generalnie w samych salach Dream nawet trzy razy. Na przykład 21. Dream Dolby Atmos, 15.40. Jutro też premierowo Sprawiedliwość Owiec w salach Dream pierwszy seans o 12.30. Potem 14.40, jeszcze 17.30. Jest Diabeł ubiera się u Prady 2, to też między innymi w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos jutro na trzech pokazach. Zresztą każdy pokaz, każdy seans w Dolby Atmos od 13 do 21.00 7 seansów. Jest Michael, 12.45, Dream Dolby Atmos, potem 15.15, 18.45 i 21.30. Jest Super Mario Galaxy Film na trzech pokazach. Na trzech pokazach także inna animacja, Pucio. Jest horror, Mumia, film Lee Cronina, 12.10, już tylko jeden seans. Jeden seans dla Ryana Goslinga i projekt Hail Mary, 18.10. Na dwóch pokazach ich dwoje i drama Zendaya i Robert Pattinson, 13.45 i 20. Na jednym seansie animacja dedykowana widowni od lat 6, Chłopnięci, 11.15. Tym, którzy lubią kino aktorskie, od lat 10 przysługuje seans jeden jedyny. O 11.00 Za duży na bajki 3. No i jutro jeszcze kino na temat Junior, Chłopnięci, to od lat 6 o 9.30. Tak wygląda wszystko w kinie Helios w sukcesji. Ja wrócę do tematu, słuchajcie, wrócę, bo jest jeszcze sporo tematów wokół kina, które chciałbym poruszyć, tym razem zaglądając do kin studyjnych. To między innymi przecież jutro Środa Seniora w Charlim. Natomiast teraz chciałbym, byśmy przeszli do przestrzeni teatralnej, która także no, maluje się tutaj jako niezwykle atrakcyjna.
1: Teatry.
0: No, Exit. To jest takie no, żywe laboratorium emocji i śmiechu. Przestrzeń, w której codzienne sytuacje zamienią się w historie wielopoziomowe, wieloznaczeniowe, wielowarstwowe, zaskakujące, pełne zwrotów akcji. A wszystko w teatrze improwizowanym. Teatr Komedii Impro. OFF Piotrkowska to 16 maja o 20. No, Exit. Bez wyjścia. Premiera spektaklu improwizowanego, z którego nie ma ucieczki. Jak piszą do mnie organizatorzy, to intensywny, komediowo-dramatyczny format improwizowany, w którym bohaterowie od początku do końca pozostają w jednym miejscu wskazanym przez łódzką publiczność. Nie ma kulis, zatem nie ma ucieczki. Jest tylko ciągłe napięcie, zmieniające się emocje, no i komedia, która z czasem nabiera coraz ciemniejszego odcienia. Wyobraźcie sobie, sięgam tutaj po ten opis, że aktorzy zostają zamknięci razem w jednej przestrzeni. Tą przestrzeń tworzą widzowie. Mówimy, gdzie to jest, słuchajcie. Dlaczego w ogóle ci ludzie się spotkali, prawda? Czy to jest jakiś pokój hotelowy, czy kawiarnia, czy winda, czy sala konferencyjna, a może nasze łódzkie metro. No bo to może dziać się w przyszłości. Postaci pozostają na scenie od pierwszej do ostatniej minuty, bez wyjść za kulisy, bez chwili oddechu poza akcją. Improwizatorzy wspólnie odkrywają, dlaczego znaleźli się właśnie tu i teraz, a wraz z rozwojem historii atmosfera gęstnieje. Napięcia narastają, a relacje między bohaterami ulegają nieoczekiwanym przemianom, co także będzie oczywiście niezwykle interesujące. Bierzemy w tym udział, słuchajcie, bo jest to, jeszcze raz mówię, spektakl improwizowany. No Exit, bez wyjścia, 16 o 20 w Teatrze Komedii Impro. No a teraz Grubaska powraca. Wanda Szymanowska, Grubaska i Izabela Noszczyk w monodramie. 15 i 16 maja o 19. To wyjątkowe wydarzenie w MSK Widzew Wschód, bo jest powrotem. My mieliśmy już jedno takie wydarzenie, taką namiastkę. Spodobało się. Przyjęliśmy bardzo ciepło, co mnie nie zaskoczyło. Izę Noszczyk w jej opowieści, w jej interpretacji, w jej monodramie. No i chcemy więcej. No to będzie więcej, porozmawiajmy.
1: Teatry. Sebastian Nowicki, Fundacja Teatru Scena Poczekalnia z Łodzi.
0: Tak, witam serdecznie w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Sebastian, tak to właśnie zapowiadam, tak to dzisiaj powiedziałem i chcę to jeszcze raz powtórzyć. No to jest, myślę, wielki powrót, tak to należy zaakcentować. To, co wydarzy się lada moment, bo przecież Izabela Noszczyk, bo przecież Grubaska, to jest coś, co stworzyło taki konstrukt w Łodzi już bardzo kultowy. Zawahałem się przez chwilę, bo chciałem powiedzieć, że bardzo znany. No bardzo znany też, ale myślę, że nawet trzeba powiedzieć kultowy. Swego czasu pamiętam bardzo gęsto tutaj grany i obecny na łódzkich scenach. Bardzo dobre recenzje po premierze. Zresztą o tym też z Izą mieliśmy okazję porozmawiać w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, świętując no, sukces tej premiery, jak i w ogóle jej występów tutaj u nas, w jej monodramach, w jej spektaklach, czy też w trakcie jej obecności na scenie, scenach w łódzkim teatrze. Koncentrujemy się na teatrze Scena Poczekalnia, który, no tak jak już powiedziałem, szykuje nam powrót. Powrót Grubaski.
2: No, w teatrze zawsze tak jest, że są momenty, kiedy się odchodzi troszeczkę i później się wraca, szczególnie kiedy nie ma się swojej regularnej sceny. Tak, wracamy do grania w Łodzi i dwa wyjątkowe przedstawienia, czyli Grubaska z Izabelą Noszczyk w roli głównej, bo to monodram.
0: No, Sebastian, ja tak sobie myślę teraz, wiesz, i zdradzę ci, o czym myślę, bo pamiętam te regularne nasze spotkania, to jak regularnie spotykaliśmy się tutaj w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM w tej audycji, kiedy też przychodziłeś się z Izą, kiedy regularnie, jeszcze raz tutaj no, przywracam to słowo, jeszcze raz po nie sięgam, wręcz je eksploatuję nadmiernie, po to by zwrócić uwagę na to, że często graliście, często były nowe tytuły, wznowienia, premiery, dokładanie spektakli, zbudowaliście swoją publiczność, swoją markę, swoją rozpoznawalność tutaj u nas w Łodzi, a później przyszedł czas na tournée. Tournée po Polsce, na występy na innych scenach, w innych miastach. Tęskniliście tutaj za Łodzią?
2: No zawsze tęsknimy, bo jesteśmy w Łodzi i chcielibyśmy w Łodzi grać i staramy się grać. Natomiast tournée, no tak sobie to nazwaliśmy właśnie. Cieszę się, że zauważyłeś to słowo, bo to też trochę chwyt marketingowy, ale faktycznie dużo jeździmy i tak, udało się wszystko dotychczas. Kolejne wyjazdy już są zaplanowane do wakacji, ale przede wszystkim cieszymy się, że będziemy mogli zagrać w swoim macierzystym mieście.
0: No tak, w Łodzi. Chociaż w Łodzi to jest chyba najlepsze określenie, bo myślę sobie tutaj o tym, że graliście w bardzo różnych miejscach, w bardzo różnych przestrzeniach. Nie macie swojego adresu jako taki teatr, powiedzmy sobie, instytucjonalny, jako teatr, który ma swoją siedzibę pod adresem. To wszystko no, jest i dobre, i niedobre na pewno. My oczywiście spoglądamy w stronę dobra, a jakżeby inaczej, wyciągając i tutaj podkreślając pozytywy. No, ten pozytyw to na pewno to, że podróżujecie też po Łodzi, po samej Łodzi, mając ten swój fanklub, oddaną widownię, ludzi, którzy świetnie znają Izę, jej wrażliwość, jej ekspresję, jej obecność na scenie w bardzo różnych projektach, no ale to wręcz jest taka publiczność związana bezpośrednio z tytułem, z realizacją, bo my mówimy Grubaska, to jest spektakl, który dotyka tak naprawdę problemu, mówiąc najogólniej, nawet bez dookreślania jakiego, problemu może inności, żeby powiedzieć nieco więcej, ale też nie powiedzieć wszystkiego, bo to wskazywanie osoby innej to jest właśnie wykluczanie, to jest właśnie wskazywanie na pewien problem, który tak naprawdę tworzony jest, no powiedzmy to wprost, sztucznie, prawda? Niepotrzebnie i z konsekwencjami. Bo to jest, myślę, bardzo ważny wątek całej tej opowieści, kiedy punkt załamania staje się tutaj trampoliną, punktem zwrotnym. To o poszukiwaniu siebie, o odwadze, o tym, że człowiek chce czerpać z życia jak najwięcej, a czasami motywacją jest, by utrzeć nosa tym, którzy nas wytykali, którzy na nas wskazywali, którzy w nas nie wierzyli albo wręcz podcinali skrzydła. Bardzo ciekawa opowieść, która oparta jest na książce Wandy Szymanowskiej, no i w formie grubaski znana łódzkiej publiczności, choć teraz, tak sobie myślę, macie szansę no, powiększyć, rozbudować publiczność, nawet stałą publiczność tego spektaklu, czy tych ludzi, którzy chętnie spotykają się po prostu z Izą Noszczyk, to dlatego, że ostatecznie, choć w Łodzi, to miejsce będzie nowe.
2: Tak, teraz jedziemy na Widzew, Dom Kultury 502, przyjazne miejsce dla teatru, przyjazne miejsce dla widzów. No, gramy.
0: Tak, wrócimy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Teatr, wszystko jest teatrem. Słuchajcie, życie to teatr, dlatego do teatru wrócę za chwileczkę, za sekundkę, za momencik. Powiem nie tylko o tym, co w ramach spotkania z Grubaską 15 i 16 maja, ale także o tym, co ciekawego szykuje dla nas Teatr Muzyczny w Łodzi. No a teraz, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM, wracam do tematu, który też już ukąsiłem, więc będziemy kąsać dalej. Kino.
3: Kina.
0: To na początek kino kinematograf, a tutaj no między innymi klasyk w kinie. To bardzo ciekawy film, słuchajcie, bo jak pamiętam, sięgam pamięcią do roku 1992, choć nie wiem, czy widziałem ten film w 92. Halo, halo, prawda? To jest film z 1992 roku, Nagi Instynkt. No to jak pamiętam, to już kasetę VHS dźwigałem z wypiekami na twarzy, bo podobno się dzieje. I tak mi wszyscy opowiadali, widziałeś Nagi Instynkt? No nie, jeszcze nie widziałem. Zobaczę. No to se zobaczyłem. Poszedłem, tak jak mówię, do wypożyczalni. Wypożyczyłem i targałem do domu. No generalnie, słuchajcie, chodzi o to, żeby wrócić do tego filmu też nie tylko z sentymentem, że to taka klasyka, że to napięcie budowane tutaj wokół akcji, bo to z jednej strony oczywiście mamy śledztwo, ale z drugiej strony mamy, no właśnie, burzę emocji, takiej namiętności. Jest brutalne morderstwo, ale jest też namiętność między policjantem a podejrzaną, no nie? I to jest wszystko niezwykle ciekawe w naszej pamięci, tak jak to pamiętamy, jak oglądaliśmy, jak to napięcie rosło, jak z jednej strony thriller mieszał się wręcz z tym, co nazwalibyśmy kinem takim wręcz zaróżowionym, na pewno dedykowanym dorosłej widowni. Słuchajcie, no jak to się zestarzało, jak się zestarzał ten film? Sam jestem bardzo ciekaw, jeżeli chcecie zobaczyć, jak dziś wybrzmiewa to film, który wtedy wywołał skandal, bo było tam mnóstwo takiej śmiałości, do której jeszcze nie przywykliśmy, prawda? No to proszę bardzo, można wszystko zobaczyć, tak jak mówię, w Muzeum Kinematografii w Łodzi, a dokładnie w Kinie Kinematograf działającym przy muzeum. Słuchajcie, ciekawa sprawa przydarzy się w środę, 13 maja o 19:45, żeby zobaczyć ten film, zresztą w gwiazdorskiej obsadzie, bo przypominam, że na ekranie Michael Douglas, a także ona, cudowna, ta, która przeszła też do swego rodzaju historii za jedną tylko nawet scenę z tego filmu, Sharon Stone. Jaka to scena? Myślę, że wszyscy doskonale wiemy, bo od tej pory pojawiło się wiele, no, takich przetworzeń, prawda, tego, co było czytelną inspiracją w bardzo różnych filmach, komediach, sketchach i tak dalej, czyli jak zakładać nogę na nogę, kiedy już noga na nogę jest założona, ale należy ją zmienić. Sharon Stone, wielka aktorka, Michael Douglas, wielki aktor, znany oczywiście ostatecznie nie tylko z filmu z 1992 roku, wiadomka. Jutro też w środę o 17, a potem jeszcze 23 maja w sobotę o 16:10 Tajny Agent. To jest współczesne kino, 2025 rok. To jest film nagradzany, oklaskiwany, karnawał, Brazylia, lata 70, mnóstwo politycznych i kryminalnych zagadek i to wszystko po to, by błądzić gdzieś w tej całej strukturze. Natomiast oczywiście znajdziecie tutaj dużo więcej odniesień do współczesnego świata. To piękna opowieść też o pozorach i co się pod nimi kryje. Film w czterech kategoriach ostatecznie był nominowany do Oscarów. Wiem, że na jego koncie także Złote Globy, to także świetna ocena w konkursie festiwalowym w Cannes i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, jest ta opowieść już jutro 13 o 17, a później kolejny taki seans 23 maja o 16.10 w kinie Kinematograf działającym przy Muzeum Kinematografii w Łodzi. No to teraz jeszcze kino Charlie, gdzie jutro Środa Seniora, choć oczywiście nie tylko ten blok jest tutaj dla wszystkich przecież, dla wszystkich, bo też regularne pokazy. Natomiast no szczególnie zwracam uwagę, że jeżeli Środa Seniora, no to ten blok komponowany tutaj no głównie dla seniorek, dla seniorów, choć nie tylko, jeszcze raz zaznaczam, ale też on powstaje wspólnie, prawda? Więc jak tutaj wspólnie ekipa kina i łódzcy seniorzy zdecydują, że jest jakiś fajny tytuł, który warto zatrzymać w repertuarze, albo warto go przywrócić, bo dawno go nie widzieliśmy, no to też każdy inny i każda inna może z tego skorzystać. Ponadto jest Buñuel, Niech żyją kajdany. No, cały czas jest jeszcze, słuchajcie, 15 maja Widmo Wolności, Luis Buñuel i 22 maja w ramach cyklu Kino z Dianą Dąbrowską, Piękność dnia. Natomiast repertuarowo w środę 13 maja mamy tak. Film Diabeł ubiera się u Prady to 20.25, a wcześniej jeszcze 4 pokazy w sali studyjnej w ramach bloku Środa Seniora. W sali kameralnej w Środzie Seniora drama, choć ten film także repertuarowo w sali klubowej Środa Seniora to Pan Nikt kontra Putin. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, czyli właśnie jeden z takich powrotów, rocznicowy powrót, bo to włoskie kino z 2016 roku z Kasią Smutniak. Genialny film. Wkrótce w wytwórni także będzie można zobaczyć taką opowieść na tej podstawie w wersji teatralnej. No ale teraz o kinie. Laila, a także cudowna opowieść. Jeżeli lubicie Japonię, to ten film pokochacie. Japonię też przez to. A jeżeli nie znacie się na Japonii w ogóle, to ten film po prostu wam się spodoba i zaczniecie kochać Japonię. Tak, taką mam śmiałą tutaj wizję spotkania z filmem Kukuho, japoński drama do 17, Ken Watanabe na ekranie między innymi. Pilion repertuarowo, no a w sali Arte kolejne świetne tytuły, kolejne ciekawe sprawy, a mianowicie Środa Seniora, Miłość w czasach apokalipsy. Komedia romantyczna z Kanady o 12.15, jest Dziecko z pyłu, Najświętsze serce i Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Jutro też Charlie dla dzieci. Tutaj najmłodsze łodzianki, najmłodsi łodzianie mogą pójść oglądać film Kicia Kocia ma braciszka o 14.10, ale uwaga, uwaga, ten film także o tej porze pojawia się w Środzie Seniora. Więc można pójść z dziadkami albo można pójść bez wnucząt. No tutaj dowolne konfiguracje, słuchajcie, jak ktoś lubi polską animację, a myślę, że warto lubić, to proszę bardzo, bo to mądre, zabawne i pouczające. No i bardzo współczesne. A propos współczesności, komentarza do tego, co dzisiaj zjada człowieka. 20.15, Pan Nikt kontra Putin. Dokument Dania, Czechy, Niemcy. W sali audiowizualnej Środa Seniora to ostatnia sesja w Paryżu, a także Dobry chłopiec, repertuarowo świetny thriller z Korei Południowej. Bez wyjścia. W sali widzów Charlie dla dzieci i Środa Seniora zarazem to Sprawiedliwość owiec. Ten film także repertuarowo. W sali zielonej Środa Seniora Maryja, Matka Papieża, Wolność po włosku i La Grazia, a także repertuarowo Hot Hit, Jest ten kotylion, Złoto-czerwony, Mortal Kombat 2. To o 20. A w sali Czerwony Dywan Środa Seniora to Wartość sentymentalna i ten film także repertuarowo o godzinie 20. Komediodramat Norwegia, Niemcy, Dania, Francja, Szwecja. A teraz słuchajcie, kolejna propozycja już nie z kin, a z teatrów, dlatego że zaglądamy do przestrzeni Teatru Muzycznego w Łodzi, gdzie możemy wybrać się na bardzo ciekawą opowieść, która no, wpisuje się w cykl pod tytułem Krakowski Salon Poezji. Krakowski Salon Poezji w Łodzi, który będzie to w niedzielę teraz zaakcentowany gośćmi z Krakowa. Wyjątkowe zatem wydarzenie, a oto i szczegóły, no, podkreślone pytaniem, czy w mrocznych czasach też się będzie śpiewać?
1: Teatry.
0: Tak, to już w najbliższą niedzielę. Utopista. prowokator, piewca codzienności. No, Bertolda Brechta przedstawiać można w różne jakby sposoby, na różne sposoby, w różne szufladki, perspektywy go wkładać, przyporządkowywać. No, nie sposób jednak odmówić mu szczerości bezkompromisowej, czasami bolesnej, uważności, codzienności. No, no on tak właśnie opisywał świat i teraz w niedzielę 17 maja jego wiersze, ważne i niezapomniane, i songi do tego wszystkiego będą wybrzmiewać ze sceny Teatru Muzycznego w Łodzi. No i tak jak mówię, pojawią się goście, bo pojawią się studenci Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, studenci, studentki, im partnerować będzie nasz Bronisław Maj. Majowy krakowski salon poezji w Łodzi dopełni muzyka Kurta Weyla w wykonaniu pianisty Konrada Mastyły, pana profesora. A zatem pytanie, czy w mrocznych czasach też się będzie śpiewać? W niedzielę 17 maja, w samo południe tradycyjnie w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Słuchajcie, natomiast teraz, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, podtrzymując tematykę teatralną, Wanda Szymanowska i Grubaska, a na scenie Izabela Noszczyk, to 15 i 16 maja o 19, wszystko w MSK Widzew Wschód przy Sacharowej, zatem Dom Kultury 502, no i podkreślamy, to jest taki rodzaj powrotu, prawda? Było kiedyś często i gęsto, jeżeli chodzi o poruszającą opowieść, przejmującą, wyjątkowo zagraną, opowiedzianą, wzruszającą, mądrą. No, można by dużo tutaj komplementów pod adresem i tekstu, i tego, jak interpretuje go Izabela Noszczyk, ale wróćmy teraz do rozmowy, by zwrócić uwagę na te dwa terminy i podkreślmy, Sebastian, to, o czym to troszkę już powiedzieliśmy, prawda? Że Grubaska to jest tytuł kultowy, to jest spektakl kultowy tutaj u nas w Łodzi. Powrót, jak wspomniałeś, tym razem odbędzie się na Widzewie. Czy ty też widzisz w tym taką szansę do, no, nawiązywania, powiedzmy sobie, tej znajomości z nową publicznością?
2: Na pewno, bo ja już zaobserwowałem, że jest troszeczkę taka regionalizacja po prostu publiczności i szczególnie kiedy gra się w takich miejscach, które są przypisane do danego obszaru, to odkrywa się nową publiczność, tak? Tak jak graliśmy na Żubardziu, tam akurat na zaproszenie dla seniorów i nagle ktoś mówi, no nie znamy was, więc super po prostu, że może nowa karta się odsłoni.
0: No to życzę oczywiście także nowej publiczności, bo to zawsze kolejne takie spotkanie, no, dodaje kolejnych emocji, prawda, odkrywania siebie, tutaj własnej energii, wrażliwości. No dla publiczności oczywiście jest to mechanizm znany, związany z ciekawością odkrywania kolejnych przestrzeni teatralnych, natomiast myślę, że dla twórczyni, dla aktorki, dla Izy Noszczyk, dla waszej grupy jest to też, no, taki komplement związany z ciekawością, z potrzebą odkrywania, doświadczania nowych tekstów, nowych przedstawień, nowych opowieści. Zatem Grubaska powraca w formie, no, lekko odświeżonej, powiedzmy, choć niezmienionej absolutnie. No tutaj trzymacie się osi akcji, tego przesłania, tego klimatu, tych wątków fabularnych, które, no, znane są mniej lub bardziej, ale, no, być może też myślę tutaj o słuchaczach programu, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Jeśli nie pamiętacie premiery, jeśli nie pamiętacie też tego tak zwanego szumu wokół Grubaski, no to takie coś było. To było bardzo jaskrawe, bardzo widoczne i bardzo komplementujące Izę i jej grę sceniczną. Natomiast doczekało się też czegoś, co nie chciałbym powiedzieć, że jest sformułowaniem obciążającym, ale na pewno dodaje właśnie takiej dodatkowej emocji. No, Sebastian, trzeba przyznać, ta rola Izy Noszczyk pośród wielu cudownych, ta rola w tym spektaklu doczekała się, no, pewnej kultowości.
2: Tak, tytuł fajny, tytuł, no, grany przede wszystkim w Łodzi, już pokazywany. Teraz dołożyliśmy trochę nowy podtytuł, bo wcześniej było Grubaska, czyli Życie w rozmiarze XXL. Dzisiaj to Grubaska One Woman Show. Trochę publiczność to wygenerowała, dlatego że bardzo dużo osób, z którymi spotykamy się po przedstawieniach, zaczęło traktować, że to nie jest do końca spektakl, że to raczej trochę rodzaj może i nawet stand-upu. I spadły pytania, czy tak naprawdę Iza nie opowiada jakiejś swojej historii, która jej się przydarzyła. Więc to nas zboksowało, to zadziałało. No i dzisiaj mamy Grubaskę One Moment Show. I to też odświeża, to też daje nową szansę, więc nawet jeżeli ktoś widział rok, dwa, trzy temu, to zapraszam, bo myślę, że każde przedstawienie jest inne. I nie ma dwóch takich samych przedstawień, nawet jeżeli mamy tą samą obsadę, a tu mamy zawsze tą samą obsadę. Poza tym pochwalę się, 1 lutego zagraliśmy tam, gdzie spektakl miał premierę, setne przedstawienie, co uważam za nie lada wyczyn, dlatego że powtarzam to w teatrze instytucjonalnym, który ma swoją scenę, taki wynik robi wrażenie dla nas nieposiadających regularnej sceny do grania, tym bardziej.
0: Tym bardziej gratuluję. Zatem piątek i sobota.
2: Łódź Widzew, Miejska Strefa Kultury, Dom Kultury 502.
0: Tak
2: serdecznie
0: jest.
2: Państwa zapraszam razem z Izą, co prawda jednoosobowo, bo Iza na próbie w teatrze.
0: Dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Dobrze, dobrze, czyli tak, to sobie zrobimy za chwileczkę. O, słuchajcie, tak, okej, wtorkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tak, za chwileczkę będę miał dla was informacje a propos też tego, o czym dzisiaj mówiliśmy na dobry początek. Zrobi się zatem taka piękna klamra dla dzisiejszego wydania programu, bo znów nawiążę do przyrody. Spacer z zieloną łodzią, szykuje się wielkimi krokami, ale będziemy mieli także... mega fajną rzecz, to będą muzyczne pocztówki w Ogrodzie Botanicznym. No dobrze, to po kolei. To najpierw spotkanie z panem Łukaszem Śwituniakiem, którego świetnie znamy, łódzkie hajstory i wyprawa na Rokicie.
1: Ciekawa Łódź.
0: Tak, no to właśnie tego typu wydarzenia, te spacery konkretnie Zielonej Łodzi, między innymi przyczyniają się do tego, że odkrywamy nasze miasto i to świetnie się przyczyniają, dlatego że za każdym razem, czy to jest wyprawa rowerowa, czy spacer, to jest tłum. To za każdym razem po prostu, bo jeżeli to są koncerty w Altanie, to też jest tłum, jeżeli to jest joga w parku, to też jest tłum. To jest fajne, słuchajcie, że Zielona Łódź daje nam rzeczywiście taką przestrzeń do wspólnej zabawy, odkrywania łodzi, do gimnastyki, do sportu itd., itd. Super ważna rzecz. No i teraz kolejna, właśnie spacerowa. Pomiędzy dwiema długimi majówkami warto wybrać się na niedzielny spacer pełen historycznych ciekawostek. No i tym razem Łukasz Śwituniak wspomniany, który wiem, że jest świetnie znanym tutaj w Łodzi przewodnikiem z łódzkiej hajstory, zabiera nas właśnie na Rokicie. Nie zabraknie zatem przepięknych opowieści przyrodniczych, bo to zielone akcenty dość widoczne, znaczące i ważne w ogóle dla Zielonej Łodzi, Park Sielanka Przepięknej. No i to nie wszystko też. Po drodze EC2, stare cmentarze, miejsca pamięci, ale także miejsca architektury, miejsca historii, łodzianek, łodzian, rzeka Jasień, no i piękne budynki architektury międzywojnia i tej architektury powojennej. Także słuchajcie, no nie pozostaje nic innego, jak tylko po takim wtorku, jaki mieliśmy dzisiaj. No nie padało cały czas. Nie, no słuchajcie, tam w okolicach południa to nawet miałem wrażenie, że troszkę zaświeciło. A potem, no, dobrze, nie będę już analizował tego dnia, tylko generalnie zwrócę się ku pragnieniu, aby na przykład w nocy padało, a w dzień, żeby było pięknie i słonecznie, a już na pewno, kiedy mamy takie imprezy, które, no rzeczywiście, to jest to, o czym mówiłem wczoraj, prawda? Które, no, rosną w siłę frekwencyjną, kiedy jest piękne, błękitne niebo nad naszymi głowami. Więc w niedzielę 17 maja poprosimy, by było pięknie i błękitno. O 12 szczególnie, bo wtedy start, no ale później, żeby, wiadomo, no, nie przepędziło ludzi. Jakby tam mogło i miało tak plan gdzieś tak synchronizować też tutaj z kalendarzem łódzkich organizatorek i organizatorów, to pliska. Start, skrzyżowanie Felsztyńskiego, Aleja Politechniki, trasa łatwa, 2 godziny, bezpłatny udział, nie trzeba się zapisywać, można po prostu przyjść w niedzielę 17 maja w samo południe, spacer Zielonej Łodzi. No a teraz muzyczne pocztówki w Ogrodzie Botanicznym, więc teraz zamawiamy sobie piątkowy wieczór, by 15 maja też było błękitne niebo. Ogród Botaniczny w Łodzi zaprasza na bardzo ciekawe wydarzenie, specjalne wydarzenie pod tytułem Muzyczne Pocztówki. Tomasz Gargul się z wami spotka, no też ważna postać, o której kilka słów za chwileczkę, bo generalnie to wydarzenie będzie się odbywało w centralnej części ogrodu. Usłyszymy miniatury fortepianowe kompozytorów z Brazylii, Meksyku i Argentyny oraz utwory Aleksandra Tansmana, w których utrwalił on swoje wrażenia po tournée dookoła świata. Na samo zakończenie to będzie cykl Tomasza Gargula inspirowany sztuką Dalekiego Wschodu pod tytułem Szkice japońskie. Tomasz Gargul, jak czytam, bo dostałem taką notatkę z zespołu, od zespołu Zielonej Łodzi, łódzki pianista i kompozytor. Jego repertuar obejmuje zarówno jazz tradycyjny, od ragtime'ów Scotta Joplina do boogie-woogie, a także i bluesa oraz tematyki muzyki klasycznej i filmowej. Na co dzień współpracuje jako akompaniator, to na przykład z kabaretem Seniora Wacław i jego Ferajna oraz z grupą teatralną Ponadczasowi. Jako chórzysta i pianista współtworzy też jazzowy chór wytwórni. I wszystko jasne, i wszystko jasne. No, dopełnieniem warstwy muzycznej koncertu będzie też pokaz taki ekranowy. Będą tutaj wyświetlane takie zdjęcia, slajdy. Ono po to jakby będzie to wydarzenie w ten sposób wzbogacone, żeby pomóc przenieść się nam myślami, wyobraźnią, za sprawą dźwięku i obrazu do tych miejsc, które stanowiły właśnie inspirację, żeby te utwory w ogóle powstały. Także będzie taki krótki komentarz pianisty przybliżający twórców, ich postaci, dokonania, inspiracje. Ciekawe, ciekawe, bo to też taki projekt do zasłuchania, ale i edukacyjny, prawda? Kiedy dowiadujemy się na przykład, że to proszę bardzo, Aleksander Tansman, no dla nas bardzo ważna postać, ale i inni, którzy się tutaj objawią za sprawą i tych fotografii, i Tomasza Gargula. Ogród Botaniczny w Łodzi, słuchajcie, w piątek 15 maja o 21.15, czas trwania około godziny. No i jak czytam, ważne to słowa, więc sobie wynotowałem. Prosimy o punktualne przybycie.
1: Co jest grane w Łodzi?
0: Festiwal Kroczący. Takiego sformułowania użyła tutaj, w Co jest grane w Łodzi, na antenie Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM, dyrektorka Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, Kamila Majchrzycka-Szymańska. Festiwal Kroczący. Jesienny festiwal. Swoje pierwsze kroki stawia już w maju, ale to pierwsze kroki dla roku 2026, bo przecież festiwal generalnie ma swoje korzenie. I tu moglibyśmy szukać tychże, słuchajcie, korzeni i rozgałęzień, no bo to też ten festiwal, który od 2010 roku, czyli Festiwal Łódź Czterech Kultur, ale też kontynuacja tego wielokulturowego festiwalu z lat 2002 do 2010, czyli w 2009 odbyła się. No dobrze, w każdym razie, słuchajcie, mamy bardzo ważny festiwal, idea niezmienna. Mamy miasto wielokulturowe, ten mit założycielski, ten mit oczywiście czterech kultur budujących, tworzących potęgę Łodzi, Łodzi przemysłowej, czyli niemieckiej, żydowskiej, polskiej i rosyjskiej, oczywiście jest, istnieje, on jest pielęgnowany, z tego nikt nie rezygnuje, nikt się od tego nie odcina. Natomiast no dzisiaj już ta Łódź wygląda inaczej, słuchajcie, te kultury, które dziś zasilają, budują, tworzą Łódź, to można powiedzieć kultury białoruska, kultura ukraińska, to też kultury tak zwanego Dalekiego Wschodu, bo mówimy tutaj z jednej strony Wietnam, Chiny, Korea Południowa, także Japonia. No to są też te kultury, które od wielu, wielu dekad tak naprawdę tworzą Łódź, tworzą łódzkość. Do tego wszystkiego dojdzie jeszcze wiele, wiele innych, słuchajcie, i to wszystko piękne, i przy okazji właśnie festiwalu my mówimy o tym i zwracamy na to uwagę, że generalnie wszystkie języki świata można usłyszeć na przykład na ulicy Piotrkowskiej, i to jest piękne, i to jest niezwykłe, i to jest wartością naszego miasta. W czasie, gdy świat doświadcza jednych z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych od dekad, tegoroczna edycja Festiwalu Łódź Wielu Kultur staje się takim gestem sprzeciwu wobec obojętności, wobec, nie wiem, gdzieś takiej ciszy, która, będąc ciszą, ukrywałaby pewne rzeczy, upraszczała pewne mechanizmy, pozwalałaby odwracać wzrok, a tego robić nie wolno. W Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi przede wszystkim człowiek, prawa człowieka, no i jak podkreślają organizatorzy, pytamy o to, czyje prawa są dziś rzeczywiście chronione oraz kto i dlaczego zostaje ich systemowo pozbawiony. Szukamy sposobów opowiadania o cierpieniu i oporze, które nie reprodukują przemocy symbolicznej ani nie upraszczają narracji. Nie odwracamy też wzroku od spraw planety i istot nie ludzkich. I punktem wyjścia programu są postaci Marka Edelmana, patrona Centrum Dialogu, instytucji organizującej festiwal, oraz Aliny Margolis Edelman. No w ich biografiach i postawach, jak podkreślają organizatorzy, odnajdujemy dzisiaj impuls, by kierować uwagę ku miejscom, na marginesie widzialności. No i w tym roku, jak się dowiaduje, organizatorzy zmienili nieco formułę festiwalu, który będzie odtąd takim wydarzeniem, jak to mówiłem, kroczącym. A mówiłem to oczywiście za panią dyrektor. Wszystko od maja do listopada 2026 roku, czyli przestrzeń rozmów, spotkań, warsztatów. Wszystko po to, by ten temat trwał dłużej, by rezonował dłużej, by oddziaływał dłużej, by nie znikał wraz z każdą kolejną edycją trwającą na przykład tydzień, dwa tygodnie czy miesiąc. Nie. Od maja do listopada. To jest odpowiednia dawka, to jest może nawet minimalna dawka, by regularnie zwracać się ku problemom tego świata i ludzi. Tegoroczna edycja buduje swoją narrację poprzez 5 przenikających się ścieżek programowych, które nie funkcjonują jako odrębne porządki, tylko one się oczywiście splatają, wiążą, tworzą pewną strukturę opowieści o pamięci, o tożsamości, ale także o problemach jak przemoc, której potrzeba miłości, solidarności. To opowieść o tak naprawdę możliwościach wspólnego istnienia. Każda z tych ścieżek akcentuje inny wymiar doświadczenia, ale razem tworzą wielogłosową strukturę, bardzo dynamiczną, no i oczywiście zakorzenioną zarówno w lokalności Łodzi, jak i w globalnych kontekstach. Całość programu festiwalu układa się w spójną, wielowątkową, ostatecznie wielokulturową opowieść o świecie i o Łodzi, w której ten świat. Mówimy o stanach napięć, ale też o możliwościach przekraczania tychże bolączek, problemów, stawiania czoła wyzwaniom, budowania nowych form współistnienia. Jak informują mnie organizatorzy w takiej notatce, jaką otrzymałem do Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM, pragniemy, by festiwal stał się przestrzenią, w której o najbardziej palących sprawach współczesności można dyskutować merytorycznie i z szacunkiem dla życia, bo jak napisał Edelman, życie jest jedno na wieczność. Nie wolno go nikomu bezmyślnie odbierać. Już czas, żeby każdy to zrozumiał. Sztuka nie rozwiązuje ludzkich tragedii, ale no, pozwala je przeżyć. Pozwala wyobrazić sobie świat, w którym tych problemów jest mniej, tych tragedii jest mniej. Porusza naszą wrażliwość, nasze serca, otwiera nasze głowy. A to może stać się impulsem do zmian większych, niż możemy sobie wyobrazić. Będziemy mieli zatem okazję przysłuchiwać się i przyglądać m.in. takiemu cyklowi Łódzkie biografie. A tutaj Marek Edelman i Alina Margolis Edelman, ale także Pola Nireńska, Janka Rudzka. O tych osobach, o tych postaciach będziemy mogli dowiedzieć się nieco więcej. To też bardzo ciekawy cykl Geografie przemocy i solidarności. Tutaj w ramach ścieżki powstanie wystawa kuratowana przez Małgorzatę Ludwisiak i Katarzynę Słobodę na krawędzi chaosu. To wszystko realizowane w partnerstwie z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Też no, ważne nazwiska dla polskiej kultury. No a do tego wszystkiego będzie także okazja, by wziąć udział w kolejnych takich wątkach, takich ścieżkach festiwalowych, jak na przykład Kultura Głuchych, ta trzecia ścieżka. Taki nosi tytuł, taką nazwę i koncentruje się na języku jako doświadczeniu ucieleśnionym i wizualnym, ale także na budowaniu dostępności i zrozumienia. Kolejna zaś ścieżka to czwarta. Oddech. Oddech jako przestrzeń. Przestrzeń bycia razem, przestrzeń wytchnienia, odpoczynku, wspólnoty, radości, złapania pionu. No to także potrzeba właśnie tej równowagi. I potrzebna równowaga dla programu festiwalu. Będzie muzyka, tu m.in. koncert otwarcia festiwalu, czyli współgłosy. Oczywiście pianista, kompozytor Marcel Baliński. Świetny człowiek, z którym miałem okazję się spotkać, porozmawiać. Niezwykła serdeczność, ale przede wszystkim ogromny talent. Będzie tak. Jedzenie, czyli Hummus Day Fuzji. Taniec, poranki u Janki. Pikniki dla rodzin. No i wiele, wiele innych wydarzeń. Słuchajcie, każda z tych, powiedzmy sobie, ścieżek, każde z tych zagadnień, pojęć, to jest oczywiście temat do rozwinięcia. To jest temat na dłuższą wypowiedź i oczywiście ja na taką wypowiedź także bardzo mocno liczę, więc no wstępnie już rozmawiałem z panią dyrektor Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. No i będziemy mieli okazję wkrótce powiedzieć nieco więcej i temat tegorocznego festiwalu rozbudować i zbudować tutaj całą, pełną, kompletną wizję tego, jak to będzie wyglądało w 2026 roku. Festiwal wielu kultur w Łodzi. A ja zapraszam na kolejną audycję Co jest grane w Łodzi? W Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, bo to już jutro o 21:00. A za dziś pięknie dziękuję. Bartosz Lichawski.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje. 101.

0: masz Allegro Smart, to korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
3: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
1: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
2: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.